0: Bonton Radio i wszystko gra.
1: Mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
4: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
3: Serio?
4: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
3: I co, udało Ci się sprzedać?
4: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
5: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
6: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami, przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
0: Reklama.
13: Bonton Radio. Weekend.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
2: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
3: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
4: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
4: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
5: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
4: Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
6: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501 510 780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.

0: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
1: Reklama. Bonton Radio.

0: reklama.
1: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
2: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnymstawie i Chrubieszowie.
3: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
4: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
3: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
4: Zadzwoń 664 775 457
3: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
5: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
0: Reklama.
6: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
5: Z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne. Cena sprzed obniżki 3,99. Teraz tylko 99 groszy. Tak, tylko 99 groszy za kilogram ziemniaków.
4: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
6: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
7: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
8: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
0: Reklama.

0: Pierwsza w MONU pojedzie na rocznicę rzezi wołyńskiej. Zachodnia Europa zmaga się z falą upałów i pożarami. Hiszpania pokonała Belgię w ćwierćfinale mundialu. Dorota Werdecka, dzień dobry. Dziś przypada 83. rocznica zbrodni wołyńskiej. Według nieoficjalnych informacji szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz pojedzie na Ukrainę, gdzie na Wołyniu odda hołd ofiarom ludobójstwa dokonanego przez ukraińską powstańczą armię na polskich cywilach. Do zachodniej Europy wracają upały. W 1/4 Francji obowiązywać będzie dziś najwyższy czerwony alert pogodowy. W Paryżu temperatura przekroczy 35 stopni. We Włoszech termometry wskażą nawet 45. Fale upałów sprzyjają pożarom lasów. Z ogniem walczą m.in. strażacy we Francji i Hiszpanii. W Polsce na razie upałów nie widać. Nie wszyscy w ten weekend będą zadowoleni z pogody. Z poprawy aury będzie się cieszyć jedynie część Polski, mówi synoptyk MGW Michał Kowalczuk.
1: W ciągu najbliższych dwóch dni Polska pogodowo będzie podzielona niemalże na pół. Będziemy mieli słoneczny zachód i pochmurny oraz deszczowy wschód kraju. Na zachodzie temperatura przeważnie około 23-25 stopni, natomiast na wschodzie bardziej pochmurno, deszczowo i chłodniej, od 18 do 21 stopni.
0: Natomiast po weekendzie mają do nas powoli wracać letnie temperatury. We wtorek i w środę w niektórych regionach termometry znów pokażą 30 stopni. Hiszpania pokonała Belgię 2-1 w ćwierćfinałowym meczu piłkarskich Mistrzostw Świata. Decydującą bramkę zdobył w końcówce Mikel Merino. W półfinale Hiszpanie zmierzą się z Francją, która wczoraj z turnieju wyeliminowała Maroko. Do końca weekendu poznamy już wszystkich mundialowych półfinalistów. Dziś o miejsce w najlepszej czwórce powalczą Norwegia i Anglia. W niedzielę z kolei czeka nas starcie Argentyny ze Szwajcarią.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKS A.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Weekend zapowiada się słoneczny tylko dla mieszkańców zachodniej połowy kraju. Na pozostałym obszarze więcej chmur i przelotny deszcz. Na termometrach od 18 stopni w północno-wschodnich regionach do 24 stopni w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku.
2: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
4: Ponton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: EcoTaxi Helm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Helm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Hełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
3: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
2: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
3: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
2: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
4: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnika. Ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D Twojej wymarzonej łazienki gratis.
5: Forma nie bierze się znikąd.
6: Zdrowie nie bierze się znikąd.
5: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
6: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
5: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.

0: Development.
1: Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Reklama. Ponton Radio. Weekend.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
6: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Chrubieszowie.
4: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
0: Reklama.
5: 104,9. Bonton Radio.

0: Uwaga na burze z ulewami i silnym wiatrem, są alerty. Dziś uroczystości w 83. rocznicę rzezi wołyńskiej. Na Wimbledonie czeskie starcie. Czeskie tenisistki zagrają ze sobą po południu. Dorota Wartecka. Na początek ostrzeżenie pogodowe. Są alerty pierwszego stopnia przed burzami z silnym deszczem i wiatrem, który w czasie burz może się rozpędzać do 60 km na godzinę. Ostrzeżenia zostały wydane dla województw podlaskiego i lubelskiego, a także dla wschodniej części warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Lokalnie burzom ma towarzyszyć grad, a alerty będą obowiązywać od południa do wieczora. Około 100 osób modlitwami po hebrajsku i polsku oraz odczytaniem listy żydowskich mieszkańców uczciło pamięć ofiar pogromu w Jedwabnem. Sprawcami zbrodni byli według śledczych IPN-u ich polscy sąsiedzi.
1: Dowódz pokojnych prowadzi mnie.
2: Urozsławionej pamięci Meir Izajasz Lewin, żoną Fejgą lat 30 oraz dziećmi z poprzedniego małżeństwa. Jospą lat 21 i Józefem lat 15.
0: To uroczystości w 85. rocznicę tragicznych wydarzeń w Jedwabnym, a dziś Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa w rocznicę rzezi wołyńskiej. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz na Ukrainie odda hołd pomordowanym Polakom. Prezydent Karol Nawrocki odwiedzi wieś Radrusz na Podkarpaciu, gdzie w 1944 roku zamordowanych zostało kilkudziesięciu Polaków. Do ponad 4000 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli, do którego doszło pod koniec czerwca. Rannych zostało ponad 16 tysięcy osób. Liczba zaginionych może przekraczać 30 tysięcy. Kuba pogrążyła się w ciemnościach. To kolejna awaria sieci energetycznej w tym kraju, druga w tym tygodniu, a doszło do niej z powodu braku paliwa w elektrowniach, co jest efektem nałożonej przez Donalda Trumpa blokady dostaw ropy naftowej z Wenezueli na Kubę, a potem również wstrzymania dostaw z Meksyku. To będzie pierwszy taki finał w historii. O tytuł w wielkoszlemowym tenisowym Wimbledonie zagrają dwie Czeszki. Przemysław Pozowski.
3: Tym razem finał kobiet na Wimbledonie bez Igi Świątek. Zagrają z nim za to po raz pierwszy w historii dwie Czeszki, Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Faworytką finału jest ta bardziej doświadczona, czyli 29-letnia Muchowa. Młodsza z Czeszek, 21-letnia Noskowa, wygrała z kolei w tym roku turniej w Berlinie.
0: A czeski mecz na Wimbledonie zacznie się o 17.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Jarek Hołota, zapraszam. Dziś w Chełmie rozpoczynają się dwudniowe miejskie uroczystości upamiętniające ofiary rzezi wołyńskiej. O 10:00 ruszy czwarty bieg patriotyczny pamięci ofiar Wołynia. Uczestnicy wystartują z ulicy Hrubieszowskiej, oddając w ten sposób symboliczny hołd pomordowanym. Po południe wypełnią uroczystości religijne i patriotyczne. O 17:00 w Bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny odprawiona zostanie msza święta w intencji ofiar. Następnie uczestnicy przejdą w przemarszu pamięci do Muzeum Pamięci Ofiar rzezi wołyńskiej. O 18:30 rozpoczną się główne uroczystości przy ulicy Hrubieszowskiej. W programie przewidziano powitanie gości, przemówienia okolicznościowe oraz uroczyste wciągnięcie flagi państwowej na maszt. Zwieńczeniem dnia będzie koncert orkiestry Sinfonia Viva pod tytułem Tam, gdzie milkną słowa, przygotowany w 83. rocznicę krwawej niedzieli na Wołyniu. Drugi dzień obchodów, 12 lipca, poświęcony będzie refleksji historycznej i edukacji. W Chełmskiej Bibliotece Publicznej zaplanowaną promocję książki Janusza Choroszkiewicza A imię nasze wołyńskie dzieci. Równolegle na skwerze pamięci ofiar rzezi wołyńskiej prezentowana będzie wystawa Wołyń 1943 wołają z grobów, których nie ma, przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej. O tej porze rozpoczyna się też msza w chełmskiej bazylice w ramach obchodów organizowanych przez Stowarzyszenie Pamięć i Nadzieja, które zaprasza również o 11:00 na spotkanie przy Piecie Wołyńskiej. Dla wielu studentów zakończenie sesji egzaminacyjnej oznacza początek wakacyjnej pracy. Zanim jednak podpiszą umowę, warto wiedzieć, jakie będą jej konsekwencje. Od rodzaju zatrudnienia zależy nie tylko wysokość wynagrodzenia, ale także to, czy pracownik będzie objęty ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym. I tu z ważnymi wskazówkami specjalista z ZUS.
6: W przypadku studentów wybór formy zatrudnienia w sezonowej pracy w czasie wakacji decyduje o tym, czy zarobione pieniądze zostaną objęte składkami na na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, czy w całości trafią do ich kieszeni. Przypominam, że opłacenie składek niesie konkretne korzyści, budują one przyszły kapitał emerytalny młodego ubezpieczonego człowieka, a w razie choroby, ciąży lub wypadku dają prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
5: Mówi Wojciech Świciarski, regionalny rzecznik prasowy ZUS. Pracodawca ma 7 dni na zgłoszenie nowego pracownika do ZUS. Każdy może sprawdzić takie zgłoszenie na swoim koncie w systemie e-ZUS, gdzie widać również, czy składki są odprowadzane w prawidłowej wysokości.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Słonecznie. W ten weekend będzie przede wszystkim w zachodniej połowie kraju, w pozostałych regionach więcej chmur i przelotny deszcz. A na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 stopni w północno-wschodnich regionach do 24 w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku.
4: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl. Bonton Radio. Weekend.

0: magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
1: Dzień dobry, startujemy z 207 odcinkiem magazynu sportowego. Zaczynamy od doniesień z Chełmianki, która w ramach przygotowań do nowego sezonu rozegrała pierwszy sparing i uległa Awi Świdnik 1-2. Głos po spotkaniu zabrał trener Ireneusz Pietrzykowski.
2: Na pewno dwie różne połowy, tak? Bo w pierwszej połowie, kiedy grali zawodnicy, którzy byli z nami w poprzednim sezonie, to i gra wyglądała przyzwoicie i fajny wynik. Natomiast druga połowa to testowanie. W sumie 9 zawodników testowaliśmy, więc musiało to wyglądać zupełnie inaczej. Następny tydzień pracy.
1: W tym tygodniu Chełmianka poinformowała na swoim profilu na Facebooku, że rolę pierwszego kapitana trzecioligowego zespołu będzie pełnił w tym sezonie Maksymilian Balaszewski.
3: Jest to miłe wyróżnienie, bo w jaki sposób jest to swego rodzaju odpowiedzialność za ekipę, którą tworzymy, więc jest to jak najbardziej miłe uczucie. Tylko sporadycznie pełnimy rolę gdzieś jako czasem zastępstwo w drużynie i pewnie to z racji wieku. Gdzieś tylko byłem po prostu w razie drużyny. Jeżeli mam być szczery, to myślę, że chcielibyśmy utrzymać to, co było w poprzednim sezonie, bo wtedy był Michał Kobiałka kapitanem i większość ekipy została utrzymana, więc chcielibyśmy to jak najbardziej podtrzymać i myślę, że jeszcze bardziej to zazębić i żeby zżyć się ze sobą, bo i na boisku i poza, tworzymy dobry team.
1: A teraz zmieniamy dyscyplinę i oddajemy głos Czesławowi Langowi, organizatorowi kolejnej edycji Tour de Pologne Women.
4: Zaczynamy w Tomaszowie Lubelskim, pierwszy etap do Zamościa, kończymy w ogóle wyścig w Lublinie, także mamy 3 bardzo piękne etapy. Do każdego wyścigu przygotowujemy się bardzo profesjonalnie. Z każdego etapu będzie 2 godziny transmisji live TVP Sport. W Eurosporcie to 75 państw. No i to trzeba podkreślić, że będzie niesamowicie dobra obsada, ponieważ wyścig jeszcze nie jest w klasie World Tour, a już mamy 8 drużyn World Tourowych, w tym wielkie nazwiska, takie jak Lotta Kopecky, mistrzyni świata, mistrzyni olimpijska. Naprawdę zapowiada się dobra obsada wyścigu. Również będzie reprezentacja Polski. No i myślę, że oprócz tego ścigania, które tutaj będzie na najwyższym poziomie sportowym, też to będzie niesamowita promocja województwa lubelskiego i całego Roztocza.
1: 22 sierpnia odbędzie się wydarzenie, które z roku na rok przyciąga coraz więcej miłośników błota, wody i dobrej zabawy. O trzeciej edycji niewygodnego biegu porozmawiamy z organizatorem, radnym gminy Wierzbica, Wiktorem Daniszczukiem.
5: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
1: To już trzecia edycja, tak jak wspomnieliśmy, właśnie niewygodnego biegu. Skąd w ogóle wziął się pomysł na taką imprezę?
5: Historia jest dość zabawna. Wszystko zaczęło się podczas spaceru po łąkach z moją suczką Dori. W pewnym momencie wskoczyła do rowu pełnego torfu, błota, wody, wszystkiego co tam było. Kiedy z niego wyszła, była cała brudna, ale jednocześnie wyglądała na najszczęśliwszego psa na świecie. Pomyślałem wtedy, że skoro zwierzęta mają z tego tyle frajdy, to dlaczego ludzie nie mieliby spróbować? No i tak narodził się pomysł na bieg z przeszkodami, oparty głównie na tym, co daje nam natura. To nie jest bieg dla tych, którzy chcą wrócić do domu w czystych butach. Prędzej wrócą bez tych butów, bo czy zawiążą je na podwójne supły, czy złapią trytytkami, czy zipami, to i tak z naturą się nie wygra. Jak się wejdzie w porządne błoto, to zassa buta i tam już zostaje, albo potem go zbieramy. Jest takie powiedzenie, że szczęśliwe dzieci to brudne dzieci. Myślę, że z dorosłymi jest podobnie. Jeśli dobrze się bawią, nie boją się ubrudzić. Trasa liczy 5 km i prowadzi przez naturalne przeszkody. Będą sadzawki, rowy melioracyjne, bagna, torfianki, krzaki, trzciny. Oczywiście przygotowujemy również kilka przeszkód sztucznych, ale największym wyzwaniem będzie sama natura i właśnie to najbardziej podoba się uczestnikom. Taki żywy, surowy kontakt z naturą.
1: To wydarzenie ma jednak nie tylko sportowy charakter.
5: Dokładnie tak. Od pierwszej edycji staramy się łączyć aktywność fizyczną z pomaganiem. W tym roku prowadzimy zbiórkę karmy dla zwierząt z chełmskiego schroniska. Zachęcam wszystkich uczestników i kibiców, aby zabrali ze sobą choć jedną puszkę lub worek karmy. Dla nas to niewielki gest, a dla schroniska duża pomoc. Każdy otrzymuje bogaty pakiet startowy plus gadżety od sponsorów, ciepły posiłek po biegu, napoje oraz zaproszenie na małe afterparty, gdzie będzie można odpocząć, porozmawiać i wspólnie podsumować emocje po biegu. No i niezapomniane wrażenia. Zapisy prowadzimy telefonicznie pod numerem 698 382 622. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego warto nie zostawiać tej decyzji na ostatnią chwilę.
1: Kogo zapraszacie do udziału?
5: Absolutnie każdego. Każdego, kto lubi dobrze spędzić czas i nie boi się ubrudzić. Nie liczy się rekord ani miejsce na mecie. Liczy się dobra zabawa, pokonanie własnych słabości, wspólne przeżycie czegoś wyjątkowego. Kiedy po trasie jesteśmy zmęczeni, ubrudzeni i czasami brakuje już sił, wtedy najbardziej widać siłę tego wydarzenia. Wzajemną pomoc, wsparcie i wspólne pokonywanie przeszkód. Takie chwile budują piękne wspomnienia i więzi między zawodnikami na długie lata. Zresztą z tego co pamiętam, to w ubiegłym roku wydarzyło się coś specjalnego, bo na naszym biegu poznała się jedna para i z tego co wiemy, to do dziś są razem. Jak widać, niewygodny bieg potrafi łączyć ludzi nie tylko na trasie.
1: Wasz bieg pokazuje, że dosłownie jest dla każdego. Czy pamięta pan, kto był dotychczas najmłodszym i najstarszym uczestnikiem?
5: To jest właśnie coś, z czego jestem bardzo dumny, bo w poprzednich edycjach na starcie stanęły osoby w bardzo różnym wieku. Najmłodszy uczestnik miał 12 lat, oczywiście biegł pod opieką rodzica, natomiast najstarszy miał 72 lata. To pokazuje, że niewygodny bieg nie jest wydarzeniem wyłącznie dla zawodowych sportowców. Wystarczą chęci, odrobina odwagi i pozytywne nastawienie. Każdy pokonuje trasy we własnym tempie, a na mecie wszyscy są zwycięzcami. Chcemy, żeby był to dzień pełen atrakcji dla całych rodzin. Dla dzieci przygotowaliśmy dmuchańce, będą również lody i dodatkowe atrakcje, które sprawią, że najmłodsi też będą się świetnie bawić. Zależy nam, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Zawodnicy, kibice, rodziny i dzieci.
1: Naszym gościem był Wiktor Deniszczuk, organizator trzeciej edycji Niewygodnego Biegu i radny gminy Wierzbica. Dziękujemy za rozmowę i życzymy udanej imprezy.
5: Bardzo dziękuję i do zobaczenia na trasie biegu.
1: A do magazynu sportowego wracamy po krótkiej przerwie.
0: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
6: Reklama. Enzos Almet, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
7: Tato, słyszałeś o ACR?
8: A co to jest ACR?
9: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
7: To tu, gdzie ten robot?
9: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
10: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
11: Marzą ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
12: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
16: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: RMFFM. Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
1: Witam ponownie. W zeszłą sobotę 8 urodziny świętował Chełmski Park Run, czyli lokalny element globalnej inicjatywy biegowej. Mówi jego koordynator Józef Wójcik.
2: 8 urodziny Chełmskiego Parkrunu. Jak w skrócie podsumować te 8 lat, prawie dekada?
3: Ponad 300 biegów, dokładnie 336. Pierwszy start był 30 czerwca 2018 roku. Wystartowało 30 osób i od tej pory mieliśmy tylko jedną edycję, której było więcej. Była kolejna urodzinowa. No i dzięki tej imprezie jednoczymy się biegowo, a jednocześnie jest to także promocja miasta, bo nawet jeżeli dzisiaj popatrzymy, mamy parkrunnerów z innych miejscowości, a nawet całego świata. I tutaj jeden z najbardziej znanych parkrunnerów na świecie rozsławia nasze miasto, biegając w naszej koszulce Chełm biega. Także przyjęło się to. Zawsze mamy troszeczkę osób.
2: Czy nowe pokolenie sportowców, biegacze też coraz częściej wita tutaj na Chełmskiej Górce?
3: Tak, aczkolwiek w chwili obecnej, biorąc pod uwagę wakacje, niekoniecznie, bo gdzieś tam wyjechali, ale od parkrana można powiedzieć, że zaczęło się mnóstwo nowych, znanych postaci. Między innymi zaczynała tutaj znana wszystkim chyba Justa, nazwiska nie muszę wymieniać. Również od jakiegoś czasu standardowo mamy tutaj biegaczy, którzy reprezentują inne miasta, ale mówimy, że są to nasi, bo są studentami naszego PANS-u.
2: Jeśli ktoś chciałby dołączyć, jak to może zrobić?
3: Wystarczy przyjść o 8 na Chełmską Górkę. No oczywiście wcześniej warto wejść na stronę parkrun.pl przez rejestrację i zarejestrować się, żeby były wyniki. Oczywiście bez kodu także można pobiec, ale nie będzie to ujęte w wynikach. No i jeżeli ktoś nie chce biegać lub nie jest pewny, zawsze może przyjść, udzielić się jako wolontariusz, porobić zdjęcia i tym podobne rzeczy. Każdy jest mile widziany.
2: Turystyka parkrunowa, cóż to jest dla osób, które jeszcze nie wiedzą?
3: Jest to bardzo częste zjawisko, które polega na tym, że są osoby, które chcą albo wszystkie parkruny w Polsce, na świecie odwiedzić, ewentualnie na jakąś literkę. No i tutaj na świecie najbardziej odwiedzane są parkruny zaczynające się na literkę X, to jest ich mało.
1: W 8 urodzinach Chełmskiego Parkrunu wzięli także udział biegacze z dalszych zakątków Polski.
4: Katarzyna Kosiewicz, Warszawa Brodno.
5: Aleksander Żukowski, Grodzisk Mazowiecki.
6: Łukasz Kamiński, jestem z Lubina.
4: Na Mazurach wszystko objechałam. Bardzo mi się podobało. Trasy w ogóle nad jeziorami są super. Tym bardziej, że w Warszawie, no to wiadomo, to jest miasto. My biegamy akurat w parku. Byłam w Londynie 5 kołek parku też.
7: 53 lokalizacje w Polsce. Południowo-wschodnia część jest praktycznie już cała zrobiona. Zostało troszkę tam Gdańska. Z dalszych lokalizacji Szczecin, Świnoujście zaliczone. No i tam troszkę tam na obrzeże południe Polski też.
6: No to jest tak gdzieś 70 parę wolontariatów, 70 razy jako uczestnik. Biegałem między innymi na Podlasiu, na Śląsku, no na Lubelszczyźni wiadomo też, oraz także na Pomorzu. Jeszcze biegałem w Wielkopolsce i właśnie w Wielkopolsce, w stolicy, czyli w Poznaniu. Tam najbardziej się spodobało, ponieważ jest taka dosyć ciekawa trasa zrobiona przez bardzo fajny park. No i miło to wspominam. Aczkolwiek tutaj też jest bardzo ładnie. Biegnąc przez ładny park Różany.
1: Nie zmieniamy dyscypliny, ale oddajemy głos Lenia Rorat z grupy Chełmbiega.
8: W sobotę, 4 lipca w Adamowie, odbył się 15. półmaraton tradycji. Uczestnicy mieli do wyboru tradycyjny półmaraton po Lesie Głowskim, a także bieg i marsz Nordic Walking na dystansie 5 km. Z półmaratonem zmierzył się nasz Kamil Mackiewicz, który pokonał 21 km w czasie 1 godzina 32 minuty i 25 sekund, co dało mu 10. miejsce Open i 3. miejsce w kategorii M30. W biegach wzięło udział łącznie prawie 150 osób. Także w sobotę, 4 lipca w Zakopanem, odbył się zakopiański weekend biegowy z Sokołem, w ramach którego rozegrano m.in. legendarny 18. wysokogórski bieg imienia Drucha Marduły oraz 14. Mistrzostwa Polski w biegach wysokogórskich Skyrunning na dystansie 32 km z przewyższeniami ponad 2200 metrów. W wydarzeniu wziął udział Kamil Borowski, a skoro wziął udział, to oczywiście jest się czym chwalić. pochwalić. Kamil ukończył ten jeden z najbardziej wymagających technicznie biegów w Polsce z fantastycznym wynikiem 3 godziny 8 minut i 17 sekund i zajął 6 miejsce Open. W niedzielę 5 lipca w Kraśniku odbywało się święto 24 Pułku Ułanów w Kraśniku. Jednym z wydarzeń towarzyszących był Bieg Białych Ułanów, w którym wzięło udział prawie 350 osób. Bieg miał charakter rekreacyjny i upamiętniający. Nie prowadzono pomiaru czasu ani klasyfikacji, a grupę hełmbiega na dystansie 2400 metrów pięknie rodzinnie reprezentowali Marcel, Julia i Violetta Gęba. I zazwyczaj chwalimy rodziców za promowanie sportowego stylu życia wśród swoich pociech. Tym razem ogromne brawa dla młodzieży, zamotywowanie starszego pokolenia i przekonanie mamy do wspólnych aktywności. W ostatni weekend czerwca na terenie gminy Lubaczów odbyła się 4. edycja Roztoczańskiego Festiwalu Biegowego, w którym z sukcesami brał udział Tomasz Lipiński z Implozji Hełm. W ramach festiwalu rozegrano biegi na dystansach od 5 do 60 km. Tomek w sobotę wystartował w maratonie i z czasem 3 godziny 9 minut i 37 sekund wywalczył 3. miejsce Open, a w niedzielę pokonał 10 km w 43 minuty i 49 sekund i zajął 4. miejsce Open.
1: A o tym, gdzie w ostatni weekend startowali reprezentanci sekcji biegowej ruchu Izbica, powie Paweł Zieliński.
9: W ostatni weekend sportowo rywalizowaliśmy na tatrzańskich trasach, bo w weekend odbyły się zawody Bieg Marduły. To już była 18. edycja i ten bieg co roku jest również areną Mistrzostw Polski w skyrunningu, co gwarantuje bardzo mocną rywalizację. Podobnie było również i w tym roku. Na starcie stanęło prawie 250 zawodników. My mieliśmy 4 reprezentantów. Trasa tego biegu to 31 km i ponad 2000 przewyższeń. Czyli jak na bieg górski dość wymagające. Trasa 39. Najlepiej z całej naszej grupy zaprezentował się Damian Antończak. Jego czas to 4 godziny i 26 sekund. 53. był jego brat Marek Antończak. 4 godziny 18 minut 52 sekundy. Na 80. miejscu miałem przyjemność ja finiszować, czyli Paweł Zieliński. Mój czas 4 godziny 39 minut 48 sekund. I 82. był debiutant na górskich trasach Tatra Krzysztof Cichosz, 4 godziny 42 minuty i 14 sekund. I ten bieg będziemy polecać każdemu, kto chciałby po raz pierwszy zmierzyć się z Tatrami na biegowo. Jest kilka biegów w ciągu roku, ale myślę, że bieg Marduły jest tym, od którego warto tą przygodę z tymi górami zaczynać. To ciągle kameralny, ale świetnie zorganizowany bieg. I w ostatni weekend warto zaznaczyć, że mieliśmy jeszcze bardzo jedną znaczącą aktywność. Otóż odbyły się 5. urodziny Akademii Piłkarskiej Ruchu Izbica i po raz kolejny nasi zawodnicy zorganizowali w trakcie urodzin rywalizację biegową dla najmłodszych zawodników Ruchu Izbica. Nas to cieszy, że ten sport również ich pasjonuje. Jest to okazja, żeby przybliżyć jego tajniki, pokazać, na czym polega nie tylko rywalizacja, ale również sam fakt uprawiania tego sportu.
1: Przed nami przerwa, wracamy za chwilę.
0: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
10: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
11: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacja.

0: Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowe 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
2: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
1: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
2: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
3: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
7: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
8: Reklama.
9: Bonton Radio. Weekend.

0: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
1: Marcin Petruk, witam.

0: Ponownie ze studia. Bardzo udany występ w finale ogólnopolskiej olimpiady młodzieży w Lublinie ma za sobą jeden z lekkoatletów MKS-u Agros Chełm. O szczegółach trener Marek Mazurek.
1: Nasz klub reprezentowało dwóch zawodników, którzy uzyskali wcześniej minimalnie zbędne do startu. Przypomnę tutaj, że w większości konkurencji do 24 osób startujących, w tym zaliczanych do punktacji 21 miejsc. Nasz klub reprezentował dwóch zawodników, Franciszek Flis w konkursie rzutu młotem o wadze 5 kg, zaś drugi zawodnik Szymon Witkowski w konkurencji rzutu oszczepem 700 gram. Miłą niespodziankę sprawił nam Franciszek Flis, który w finale konkursu rzutu młotem uzyskał odległość 60 metrów 9 centymetrów, co zapewniło zawodnikowi brązowy medal. Tym samym Franciszek potwierdził swoją przynależność do ścisłej czołówki krajowej w tej konkurencji. W rzucie oszczepem podczas eliminacji Szymon Witkowski uzyskał wynik 49 metrów 43 centymetry. Niestety nie dało to zawodnikowi finału ścisłej dwunastki. Ostatecznie zajął 13 miejsce. Nasi zawodnicy zgromadzili 10 punktów do klasyfikacji systemu sportu młodzieżowego prowadzonego przez Instytut Sportu. No i tutaj ze swej strony, strony zarządu, chciałem podziękować serdecznie i pogratulować dobrego występu zawodnikom, również podziękować trenerowi Adamowi Zielonce, który w profesjonalny sposób przygotował do mistrzostw tych zawodników.
0: Powody do zadowolenia po olimpijskiej rywalizacji mają również reprezentantki MKL-u Chełm. Więcej trener Łukasz Serej.
2: Nasz klub reprezentowany był przez zawodniczki tworzące sztafetę 4x100 metrów. Z wynikiem 48-38 zajęły wysokie 5 miejsce w Polsce. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego startu. Skład naszej sztafety to Wiktoria Hryszko, Martyna Rodryniu, Hania Stachniuk, Karolina Ryś. Ponadto zawodniczki startowały poza konkursem na dystansie płaskim 100 metrów.
0: Zagraniczny turniej mają za sobą natomiast dwaj zapaśnicy cementu Gryfa Chełm, czyli Szymon Szymonowicz i Hubert Sidoruk, którzy obecnie trenują poza granicami kraju. Mówi trener Krzysztof Gajek.
3: Odbywały się te zawody właśnie w Armenii. To był taki start kontrolny po ciężkich obozach w Giżycku. Także teraz sprawdzę formę przed rywalizacją najbliższą o wyjazd na Mistrzostwa Świata. Także teraz właśnie zostałem na tym obozie popracować, posparować z zawodnikami właśnie z Iranu, z Armenii i z tych wszystkich wschodnich krajów. Także bardzo fajny obóz i tak szkoleniowy i walkowy. Ten turniej się odbył, chłopaki tam nieznacznie na punkty przegrali z zawodnikami właśnie z Iranu i z Armenii walczyli. Szymon przegrał 2 punktami w sumie, najpierw z zawodnikiem z Iranu, a później miał jeszcze walkę z zawodnikiem z Armenii i też właśnie gdzieś ta walka nie poszła po jego myśli, ale to jest ciężki start i właśnie po tych cięższych obozach, także taki sprawdzian formy. No i teraz po tych zawodach odbywa się obóz. I po obozie wracają na tydzień do Polski i później zaczyna się rywalizacja o wyjazd Mistrzostwa Świata. Także pierwszy turniej będzie na początku sierpnia na Litwie i też później od razu obóz na Litwie i później już ostatni turniej przed Mistrzostwami Świata to będzie Pytlasiński pod koniec sierpnia u nas w Polsce właśnie.
0: Tymczasem udane półrocze oficjalnie podsumowali już pięściarze UKS Roki Krasnystaw. O szczegółach trener Zbigniew Rokosz.
4: Pierwsze zawody odbyły się w sobotę 17 stycznia w Mełku. To był drugi turniej boksu olimpijskiego. Wystąpiło tam 5 naszych zawodników z różnymi efektami i trochę paru z nich w walkach sparingowych pozostali w walkach turniejowych. To był istny maraton w tej Mełgwi. Na 2 ringach wystąpiło około 130 zawodniczek i zawodników z różnych klubów naszego regionu, ale także i z Kielc i Ukrainy. Następnym turniejem był 15 lutego 13 turniej Ziemi Lubelskiej. Wystąpiło od nas 3 zawodników. Błażej Duda wygrał przez RSC z Ukraińcem. Zdobył złoty medal. Następne zawody, na których byliśmy, to były Mistrzostwa Okręgu Lubelskiego 8 marca. Wystąpiło od nas 6 zawodników. Amelia Cichosz, Marcelina Wrubel, Oliwia Okulska, Lena Waśkiewicz, Karol Repeć i Błażej Duda. Zdobyliśmy tam 2 złote medale, 3 srebrne i 1 brązowy. Dość udane zawody, dość udana ilość medali. Można być zadowolonym z takiej postawy naszych zawodników. Następnymi zawodami to był 22 marca 4 memoriał Henryka Lewczuka w Chełmie. Z naszego klubu boksował tam właśnie Błażej Duda, który dokończyć miał Mistrzostwa Okręgu Lubelskiego, które były w tej wadze bardzo rozciągnięte i było dużo zawodników. Błażej Duda wygrał swoją walkę tam i zdobył złoty medal Mistrzostw Okręgu. Następnymi zawodami 29 marca była druga gala boksu olimpijskiego. Tam wystąpił 4 zawodników. 3 wystąpiło w sparingach i 1 Błażej Duda, który zdobył tam złoty medal, wygrał swoją walkę finałową. 25 maja wystąpiliśmy na 23 memoriale Stanisława Zaleskiego w Lublinie. Zawody odbywały się pod gołym niebem, było bardzo gorąco. Błażej Duda wygrał tam swoją walkę i zdobył złoty medal. Pozostali zawodnicy wystąpili w walkach sparingowych i następnymi zawodami 28 maja była Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, na którą zakwalifikował się Błażej Duda, który wygrał eliminację poprzez zdobycie złotego medalu w Mistrzostwach Okręgu. Po losowaniu Błażejowi przypadł zawodnik z województwa pomorskiego Marcel Miszker, który był ubiegłorocznym mistrzem Polski. Zawodnik ten był rozstawiony w tej stawce zawodników na tę Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży. Myślę, że był trudnym zawodnikiem. Niemniej jednak Błażej zaboksował bardzo dobrze, ale moim zdaniem zrobił trochę za mało. Zaboksował bez żadnych fajerwerków, trochę zachowawczo i przez to sędziowie orzekli przegraną Błażeja 0-3. Następnymi zawodami to były 21 czerwca Fajera Minkowicka, gdzie wystąpiło 9 zawodników z UKS Roki Krasnystaw, 4 chłopców, boksowało w walkach sparingowych. I no, zaprezentowali się bardzo dobrze, chociaż to jeszcze są mali chłopcy w wieku, który nie pozwala im startować w zawodach głównych. Boksowali jako zawodnicy sparingowi. Bardzo dobrze to wyglądało z ich strony. Duże zaangażowanie, dużo serca zostawili w ringu. No i zadowolony jestem bardzo z ich postawy. Tam zdobyliśmy 3 złote medale. 2 dziewczyny zdobyły i Błażej Duda, i 2 srebrne. Czyli też można zawody podsumować i po prostu dobrze zachowali się moi zawodnicy, dobrze się zaprezentowali.
0: Do ostatniej części odcinka wracamy po przerwie.
5: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
6: Reklama.
7: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
8: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
6: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący Spółdzielnia Socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
9: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
10: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Reklama. Bonton Magazyn Radio. Sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104.9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
4: Witam raz jeszcze. Pozostajemy przy temacie podsumowań, ale przenosimy się w szeregi Stildart Helm. Mówi Łukasz Duczmal.
5: Niedługo oficjalnie nagrodzimy i osobiście podziękujemy wszystkim uczestnikom minionej trzeciej edycji wiosennej Ligi Darta pod szyldem Stildart Helm. Zanim to nastąpi, warto przytoczyć garść statystyk i napisać, że dawno nie było tak ciasno na finiszu. Po 9 turniejach czołówka wyglądała następująco. Pierwsze miejsce Jarosław Nowosa, 302 punkty, na drugim Kuba Denkiewicz z 300 punktami, na trzecim Grzegorz Cieślak 296 punkty i na czwartym Kacper Sowa 286. Równie ciasno było na miejscach od 5 do 10, aczkolwiek ci zawodnicy nie mieli już większych szans zagrozić pierwszej czwórce. Jak można było się domyślić, prawie całe grono z czołówki pojawiło się na ostatnim turnieju, a ci, którzy z różnych przyczyn się nie pojawili, zaliczyli znaczny spadek w generalce. Wyniki ostatniego turnieju można było obejrzeć już wcześniej na naszym profilu. Krótko podsumowując, pierwsi z wyścigu końcowy triumf po zaciętych meczach podpadli Kacper Sowa i Kuba Denkiewicz. Obaj przegrali 2-3 w 1/8 finału. W grze pozostali jeszcze Grzesio i Malutki. Grzesiek uległ w 1/4 finału triumfatorowi tego turnieju, a Malutki przegrał dopiero w półfinale także właśnie z Bondi. Ostatecznie Jarosław Nowosa utrzymał się w fotelu lidera, a Grzegorz zamienił się miejscami z Kubą. Cała czołówka zaliczyła bardzo dobry sezon. Warto w tym miejscu docenić postawę młodych i nowych zawodników. Fajnie, że jesteście, miło patrzeć na wasz progres. Pierwsze finały, radość poważnych dla was wygranych. Liczymy na jeszcze więcej w przyszłym sezonie. Pamiętajcie jedno, to ma cieszyć. Wracając do obiecanych statystyk, na trzeciej wiosennej lidze padło łącznie 37 maksów, najwięcej z nich rzucali, bo po 4 na głowę zwycięzca wyczynowca Bartosz Szpacek, trzeci w owym rankingu Michał Fabian oraz Przemysław Gugułka. Najwięcej maksów na dole, czyli przez 19 padło z ręki Grzegorza Cieślaka, 3 razy, łącznie na lidze padło ich 7. Najwyższy finisz padł z ręki Sylwestra Semeniuka, 142 punkty, już na drugim turnieju ligi. Najszybszą lotkę, 14 w lidze, zdobył przyjezdny zawodnik z Zamościa Szymon Sokołowski. W pierwszym swoim legu podczas owej ligi. Najczęściej padały finisze między wartościami 99 a 120. Najwięcej wysokich zamknięć padło ze strony zwycięzcy ligi Jarosława Nowosada, bo aż 9. Na lidze padło łącznie 14 zamknięć przez czerwony środek, a najwięcej z nich uzbierał Grzegorz Cieślak. Najwięcej szybkich lotek, czyli zamknięcia lega poniżej 20 lotki, padło z rąk Bartosza Packa, bo aż 7 z nich, łącznie padło ich 32. Na wiosennej lidze padł też rekord frekwencji na jednym turnieju oraz rekord zawodników uczestniczących w całej lidze. Na rekordowym 5. turnieju pojawiło się zaskakujące 46 osób, a z kolei na wszystkich turniejach wiosennej ligi pojawiło się łącznie 96 osób. Dziękujemy każdemu uczestnikowi za udział w naszych rozgrywkach.
4: Teraz MMA i kolejne zwycięstwo, a zarazem pierwsze zagraniczne Ernesta Dorosza, wychowanka Mluksu Włodawa, a obecnie reprezentanta Nemesis Pro Team Warszawa, który brał udział w gali Levels Fight League w Amsterdamie.
6: Moim przeciwnikiem był Walter van Buzel, Holender, z rekordem 3-0, po tej walce już 3-1. Plan na walkę był prosty, wywrócić rywala i ubić go w parterze. Pierwsza runda odbyła się w taki sposób, że trafiłem go prawym prostym. Zawodnik padł na matę, więc musiałem go sprowadzać, sam spadł do parteru. Próbowałem go skończyć po tym ciosie, ale dobrze się bronił i nie udało mi się, więc podjąłem następną próbę pod koniec pierwszej rundy. Zasypałem go ciosami, ale no niestety nie udało mi się go skończyć, przez co no troszeczkę zmęczyłem się. W przerwie, jak staliśmy do góry, to odczuwałem te ręce. W drugiej rundzie przeciwnik chciał mnie zaatakować kolanem. W dobrym momencie trafiłem go lewym prostym i lewym sierpem, po czym ponownie znalazł się na macie. Nie wiem, czy się pośliznął, czy to ten... Na pewno wpływ ten lewego miał na to, że ten zawodnik padł na matę. Pewnie go wytrąciłem z równowagi w tamtym momencie. Więc w tym parterze, jak już dostał tego lewego sierpa, to kontynuowałem grę parterową, dominowałem go tam. Nie udało mi się go skończyć. Już w tej drugiej rundzie jakoś mocno na to nie napierałem. Chciałem bezpiecznie pouderzać i może poszukać próby skończenia. Próbowałem zrobić trójkąt rękoma, z którego mi bardzo efektownie uciekł. Później zaatakowałem balachą, dźwignią na staw łokciowy, z której też mi uciekł. Niestety nie udało mi się go skończyć, choć bardzo chciałem. Druga runda gdzieś się skończyła. W trzeciej rundzie dostałem lwy prosty, po którym delikatnie mnie się zdestabilizowała pozycja, lecz go nie odczułem za mocno. No i później poszedłem w delikatną wymianę. Trafił mnie kolanem. Nie poczułem tego jakoś za mocno, ale przy tym drugim trafieniu kolanem poczułem, że jego obydwie nogi stanęły dość blisko siebie. Złapałem dwie nogi, wyniosłem go delikatnie do siebie, do tyłu i sprowadziłem na matę. Później zrobiłem lekkiego babola, po czym zostawiłem nogę w środku i zawodnik wykorzystał to i chciał pójść po dźwignię na kolano. Nie wiem, czy ciągnął się w stronę balachy, czy w stronę skrętówki, ale udało mi się uciec. Wróciłem na pozycję na górę. Dokończyłem robotę z góry, już bezpiecznie chciałem skończyć tą trzecią rundę i całe zdrowie wrócić do domu. Pojedynek uważam za ciężki, trzyrundowy. Dałoby się go skończyć w pierwszej rundzie, bardzo żałuję, że się tego nie udało zrobić, choć doświadczenie zdobyte w 5-15-minutowym pojedynku jest bardzo wartościowe i popracuję na pewno teraz nad Ground and Pound w parterze i będę chciał tych przeciwników zasypywać ciosami i kończyć jak najszybciej.
4: Dzisiejszy odcinek kończymy krótką zapowiedzią jutrzejszego świętowania jubileuszu stulecia istnienia ruchu Izbica. Mówi prezes klubu Konrad Bojarski.
2: Rozpoczynamy o 12.15. Tu mała zmiana planów, bo mieliśmy w planie turniej prezesa od 9.30, no ale przez kłopoty organizacyjne jednej z drużyn musieliśmy go odwołać. I zaczniemy meczem sparingowym pierwszych drużyn ruch Izbica Hetman Zamość. Będzie to piękna historia wspinająca to stulecie, bo z Hetmanem Zamość od początku istnienia mierzyliśmy się bardzo często w rozrywkach ligowych, jak i meczach towarzyskich, także miło, że Hetman zgodził się zagrać z nami ten sparing. I tym też meczem zaczniemy właśnie jubileusz.
4: A więcej o uroczystościach stulecia usłyszycie dzisiaj po 11 w audycji Podaj Dalej, na którą zapraszam w imieniu Moniki Łupkowskiej. Kolejny magazyn za tydzień, a ja wracam do Was z wieściami sportowymi w poniedziałek o 8.30. Miłego weekendu.
3: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104.9 FM. Zaprasza Marcin Petruk. Reklama.
7: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca. Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
8: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
9: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
10: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
11: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
3: Reklama. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: premier zapowiada mur pamięci w Warszawie w rocznicę zbrodni wołyńskiej. Weekend z burzami, po weekendzie przyjdzie ocieplenie. Rycerze szykują się do walki, za tydzień rekonstrukcja bitwy pod Grunwaldem. Dorota Werdycka. W Warszawie stanie mur pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku na Ukrainie, w tym zbrodni wołyńskiej, zapowiedział premier Donald Tusk w rocznicę krwawej niedzieli z 11 lipca 1943 roku. Dziś obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach. Mur pamięci będzie kolejnym upamiętnieniem zbrodni wołyńskiej. W fazie powstawania jest powołane w 2023 roku Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Chełmie. 11 osób rannych w nocnych rosyjskich atakach na Ukrainę. Tej nocy na Ukrainę poleciało 12 rakiet i 121 dronów. W samym Kijowie uszkodzone zostały budynki mieszkalne, apteka i samochody. Do wybuchów doszło jeszcze przed ogłoszeniem alarmu lotniczego. Sąd w Ekwadorze aresztował Polaka podejrzewanego o kierowanie grupą przestępczą, która przemycała kokainę do Europy. Wraz z 16 innymi osobami jest on oskarżony o udział w przestępczości zorganizowanej. W Ekwadorze grozi za to od 7 do 10 lat więzienia. Kara może wzrosnąć do 13 lat, jeśli organizacja przestępcza zajmuje się handlem narkotykami, a grupa miała je przemycać do Polski, Holandii, Belgii, Niemiec, Włoch i Danii. Uwaga na burzę z silnym wiatrem i ulewami. Alerty pierwszego stopnia zostały wydane dla województw podlaskiego i lubelskiego, a także dla wschodniej części warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Po weekendzie pogoda zacznie się poprawiać, mówi synoptyk MGW Michał Kowalczuk.
1: W kolejnych dniach będziemy mieli do czynienia z postępującym powoli ociepleniem. Już we wtorek, środę możemy się spodziewać temperatur około 30 stopni, głównie na zachodzie oraz południu kraju. Będzie ryzyko cały czas występowania przelotnych opadów deszczu oraz burz, największej w centrum oraz na wschodzie kraju.
0: Tymczasem jeszcze w weekend bez opałów i alert przed burzami. Pierwsze obozowiska już są, rycerze szykują się do walki za tydzień. Na polach Grunwaldu odbędzie się rekonstrukcja bitwy z 1410 roku. Na pole walki wyjdzie 1300 rekonstruktorów z kilku państw. Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem organizowana jest od 1988 roku.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: Jarek Hołota, zapraszam. Wczoraj w Komendzie Miejskiej Policji w Chełmie odbyły się uroczystości związane ze Świętem Policji. W bieżącym roku formacja będzie obchodziła 107. rocznicę powstania.
4: Szanowni Państwo, tegoroczne święto jest wyjątkowe z jeszcze innych powodów. W tym roku obchodzimy stulecie utworzenia stanowiska dzielnicowego i stulecie sportu w Policji. Jubileusze te przypominają o wieloletniej tradycji promowania funkcji dzielnicowego, czyli policjanta najbliższego mieszkańcom i ich codziennym sprawom oraz aktywności fizycznej, zdrowej rywalizacji, a także doskonalenia sprawności funkcjonariuszy. Święto Policji to czas awansów i wyróżnień, ale też dzień refleksji, podsumowań i wyznaczania nowych celów, aby w przyszłości jeszcze lepiej służyć na rzecz bezpieczeństwa mieszkańcom Chełma i powiatu chełmskiego.
3: Mówił inspektor Marian Pisklak, komendant miejski Policji w Chełmie. Był to też moment na uhonorowania policjantów. Podziękowania wszystkim mundurowym złożyli też przedstawiciele innych służb, instytucji i władz samorządowych. Dziś w Wojsławicach odbędzie się taneczna noc pod gwiazdami, czyli pochulanka nad stawem.
5: To doskonała okazja, by spotkać się z przyjaciółmi i znajomymi, odpocząć w malowniczej scenerii wojsławickiego stawu i spędzić letni wieczór przy dobrej muzyce. Zagrają dla Państwa zespół Herculanum oraz zespół Rewers z Chrubieszowa. Na miejscu będzie również dostępny punkt gastronomiczny. Serdecznie zapraszamy, startujemy o godzinie 20:00, molo przy wojsławickim stawie, wstęp wolny, do zobaczenia.
3: Mówi Iwona Dawidziuk z Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach. Początek o godzinie 20:00.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Sobota ze sporym zachmurzeniem, a najwięcej deszczu i lokalnych burz z drobnym gradem we wschodniej połowie kraju. Na zachodzie nieco więcej przejaśnień, a na termometrach maksymalnie 18 stopni na północnym wschodzie, 22 w centrum, do miejscami 25 w zachodniej Polsce.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
7: Hamilton Radio Weekend.

0: Reklama.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501 510 780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.

0: Apartment. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
6: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
7: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Reklama. Bon.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
3: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup 2 produkty z letniej kolekcji, trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Chrubieszowie.
4: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk w Galerii Chełm i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk. Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
7: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Hełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
5: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
6: Przyjdź i sprawdź. Galeria Hełm i Plac Kupiecki 13.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL 6. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
9: Bon

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: NZOS Almet, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
3: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
4: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
3: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
4: Zadzwoń 664 775 457
3: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
5: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
6: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Płonie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
5: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
6: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
5: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
7: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.

0: Europa pojednana była możliwa dzięki prawdzie, mówi premier w rocznicę rzezi wołyńskiej. Pogorszenie warunków turystycznych w Tatrach wraz z pogodą. Dziś w nocy poznamy dwóch ostatnich półfinalistów piłkarskiego mundialu. Dorota Wartecka. W rocznicę rzezi wołyńskiej premier mówi o upamiętnieniu jej ofiar. Zapowiada postawienie w Warszawie muru pamięci z nazwiskami ofiar. Według szacunków polskich historyków na Wołyniu zginęło około 100 tysięcy Polaków. Przede wszystkim kobiety, dzieci i osób starszych. Jak mówi premier Donald Tusk.
1: Europa pokoju i wzajemnego szacunku, Europa pojednana po II wojnie światowej, była możliwa dzięki prawdzie i nazywaniu rzeczy po imieniu. Kto chce przyłączyć się do tej wspólnoty, musi być na tę prawdę gotowy.
0: O czym Wołodymyrowi Zełenskiemu przypomniał niedawno Parlament Europejski, wydając rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu nadania przez ukraińskiego prezydenta imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Pogorszenie pogody w Tatrach i warunków dla turystów. Na najwyższych szczytach spadł śnieg. Temperatura spadła poniżej zera, a na szlakach pojawiły się obludzenia. Są one mokre, błotniste i bardzo śliskie, zwłaszcza na odcinkach skalnych. Dodatkowym utrudnieniem jest podwyższony poziom wody w potokach. Warunki na szlakach turystycznych w Beskidach na ogół są dobre, jedynie w rejonie Markowych Szczawin trudniejsze z uwagi na padający deszcz. Tutaj pogoda w ciągu dnia ma się poprawić. Ponad 600 tysięcy osób zostało ewakuowanych na wschodnim wybrzeżu Chin przed uderzeniem potężnego tajfunu Bawi, który jutro nad ranem ma dotrzeć do lądu. Żywioł wywołał już ulewy i paraliż komunikacyjny w Japonii oraz na Tajwanie. Chińskie służby wydały najwyższy czerwony alert przed ulewami oraz pomarańczowy ostrzegający przed wiatrem. W stan pełnej gotowości postawiono 17 tysięcy ratowników. Najpierw hit Anglia-Norwegia, potem mecz mistrzów świata Argentyńczyków ze Szwajcarami. Dziś w nocy poznamy dwóch ostatnich półfinalistów piłkarskiego mundialu. Mecz Anglii z Norwegią zapowiadany jest jako pojedynek dwóch snajperów, Harry'ego Kane'a i Erlinga Haalanda. Norweg nie ukrywa, że to spotkanie będzie dla niego inne niż wszystkie.
2: To będzie na pewno wyjątkowy mecz. Dla mnie jest on wyjątkowo ważny, bo gram w Anglii, urodziłem się w Anglii, no i gram też przeciwko kolegom z drużyny.
0: Mecz Anglia-Norwegia o 23:00, o 3:00 w nocy naszego czasu Argentyna zagra ze Szwajcarią.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Jarek Hołota, zapraszam. Kierowcy w hełmie muszą przygotować się na utrudnienia w centrum miasta. W związku z organizacją koncertu Lato z Radiem i Telewizją Polską od najbliższego poniedziałku do 22 lipca będzie obowiązywać czasowa organizacja ruchu. Zmiany będą wprowadzane etapami. Od poniedziałku zamknięte zostanie skrzyżowanie ulic 1 Pułku Szwoleżerów, Alei Piłsudskiego i 11 listopada oraz przyległa zatoka parkingowa. Od 17 lipca utrudnienia obejmą kolejne odcinki ulic 1 Pułku Szwoleżerów i 11 listopada, a wyłączone z użytkowania będą także miejsca parkingowe przy Placu Niepodległości. Największe zmiany czekają kierowców 18 lipca. Tego dnia zamknięty zostanie cały Plac Niepodległości, a przejazd ulicą Stevensona będzie niemożliwy. Od 19 do 22 lipca organizacja ruchu wróci do zakresu obowiązującego w pierwszym etapie. Od początku tygodnia trwa 27. Międzynarodowy Plener Malarsko-Rzeźbiarski imienia Stanisława Dobrowolskiego w gminie Wierzbica. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Głębia Natury. Czy Wierzbica potrafi być inspirująca dla artystów?
5: No myślę, że jest inspirująca samo to, że jest to 27. już Plener Malarsko-Rzeźbiarski, więc myślę, że to też mówi o tym, że ci artyści do nagród wracają. W tym roku mamy pierwszy raz zmienioną formę w ogóle pleneru. Mamy artystę, który prowadzi też taki nadzór, służy swoją pomocą, robi wykłady też malarzom, którzy przyjechali, żeby też skorzystać z jego wiedzy, z jego umiejętności. Prace nie tylko odbywają się na miejscu, tylko też w plener. Państwo praktycznie codziennie wychodzą w plener, więc to jest też takie ciekawe, że w inny sposób jest ten plener w tym roku realizowany.
4: Mówi Joanna Flisiuk, wójt gminy Wierzbica. Zwieńczeniem wydarzenia będzie uroczysty wernisaż wystawy poplenerowej.
6: To będzie wielki finał. Zobaczymy wszystkie prace stworzone przez artystów. Pokażemy też te prace warsztatowe naszych uczestniczek. One dopiero po tej wystawie je odbiorą do domu. Będzie też można na tym wielkim finale zobaczyć, obejrzeć prace dzieci, które powstają tutaj w pracowni plastycznej Inspiracja. Dzieci pracują systematycznie, spotykają się raz w tygodniu. Pracują, malują, rzeźbią i część z tych prac będziemy chcieli pokazać szerszej publiczności i będzie okazja je jej właśnie obejrzeć na tym wydarzeniu, na tym wielkim wernisażu po plenerze. Czyli jeszcze raz, będzie pięknie, bo będzie też koncert muzyczny Aleksandry Buczek.
4: Mówi Joanna Powaga, komisarz tegorocznego pleneru. Uroczyste zakończenie pleneru odbędzie się dziś o godzinie 14 w Szkole Podstawowej w Wierzbicy.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Stachniuk Super Optyk, autoryzowany dealer okularów z Kappa Eyewear.
0: Wschodnia połowa Polski dziś z deszczowymi chmurami, do tego miejscami burze i grad, a do tego silny wiatr. Na termometrach dziś maksymalnie od 18 stopni na północnym wschodzie, około 22 w centrum, do 25 w zachodniej Polsce.
7: Sponsorem prognozy pogody był Stachniuk Super Optyk. Hełm Popiełuszki 7. W trosce o Twoje oczy.
8: Bonton Radio. Weekend.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Czas na audycję Podaj Dalej na fali 104,9 FM. Przy mikrofonie Monika Łupkowska. Przed nami weekend pełen wrażeń, a my mamy dla Was idealny plan na najbliższe dni. Dziś w programie zaczniemy nietypowo od wielkiego sportowego święta. Sprawdzimy, jak ruch Izbica zamierza świętować swoje okrągłe stulecie istnienia. Ale to dopiero początek, bo dobre informacje podajemy dalej. Przeniesiemy się do Wojsławic, gdzie już dziś wieczorem rusza letnia potańcówka. A chwilę później sprawdzimy, dlaczego w Gorzkowie zrobi się naprawdę głośno za sprawą mocnych brzmień w Kraszczadach. W dzisiejszym programie powiemy Wam również, jakie atrakcje czekają nas podczas nadchodzącego żniwowania na Maczułach. Zdradzimy szczegóły legendarnego konwentu Dni Jakuba Wędrowicza, a na finał sprawdzimy repertuar kina plenerowego, które wraca do Krasnego Stawu. Dużo dobrej energii, świetni goście i masa planów na weekend. Bądźcie z nami przez tą najbliższą godzinę.
0: Słuchacie Bonton Radio.

0: McKay. Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Dzisiaj może jak na ten format nietypowo, bo powiemy o sportowym wydarzeniu. Jutro Ruch Izbica będzie obchodzić stulecie istnienia swojego klubu. Jakie atrakcje przygotowali organizatorzy na ten dzień, opowie Konrad Bojarski, prezes Ruchu Izbica.
2: Rozpoczynamy o 12.15, tu mała zmiana planów, bo mieliśmy w planie turniej prezesa od 9.30, no ale przez kłopoty organizacyjne jednej z drużyn musieliśmy go odwołać. I zaczniemy meczem sparingowym pierwszych drużyn. Ruch Izbica Hetman Zamość. Będzie to piękna historia wspinająca to stulecie, bo z Hetmanem Zamość od początku istnienia mierzyliśmy się bardzo często w rozgrywkach ligowych, jak i meczach towarzyskich, także miło, że Hetman zgodził się zagrać z nami ten sparing. I tym też meczem zaczniemy właśnie jubileusz. Później od 15 zaczną się oficjalne uroczystości. Podczas tych uroczystości możemy spodziewać się zaproszonych gości, czyli samorządowców, byłych piłkarzy, trenerów, kibiców. Będzie dużo ludzi, mamy dużo zaproszonych gości. Mamy nadzieję, że drugie tyle przyjdzie też zobaczyć uroczystości. Po uroczystościach odbędzie się mecz towarzyski zespołu Fun Boys, Ruch Izbica, Reszta Świata. Jest to nawiązanie do takich meczy Ruch Reszta Świata, które odbywały się niegdyś w latach 90. w Izbicy. Także tych dużo będzie nawiązań do historii. Podczas samych uroczystości będziemy przytaczać historię klubu, piękne chwile klubowe, ważne postaci w historii klubu. Także będzie można się bardzo dużo dowiedzieć na temat klubu. Zapowiemy książkę, która jesienią będzie wydana. Specjalna książka na jubileusz stulecia klubu, opowiadająca o całej historii klubu. Będzie niespodzianka, będzie wspomniany mecz Old Boys, a na koniec oczywiście kończymy biesiadą kibicowską, biesiadą pokoleń, także usiądziemy sobie wszyscy za stołem i w miłej, radosnej atmosferze będziemy rozmawiać o naszym klubie, o jego historii, o wspomnieniach naszych klubowych, a także o tym, co w przyszłości z klubem.
1: Jakie są największe sukcesy tego klubu?
2: Ten największy sukces to na pewno nie jest sukces, który przypada na okres mojego zarządzania. Te największe sukcesy klubowe to jednak są te lata 60., prawda? To jest gra naszego klubu w trzeciej lidze. Fakt, że to była zreorganizowana wtedy klasa okręgowa, ale to były najlepsze zespoły z całego województwa dzisiejszego, także to na pewno był największy sukces. To jednak była trzecia liga, graliśmy tam 3 sezony, także to uważam za największy sukces klubu. A taki współczesny, mały sukces, ale dla nas bardzo ważny, to utworzenie akademii, bo od wielu, wielu lat zabiegaliśmy o to, żeby to szkolenie młodzieży w naszym klubie wróciło na właściwe tory. Wielu prezesów, wiele zarządów pracowało nad tym i w końcu się nam udało to w 2021 roku. Także to na pewno też jest taki współczesny, największy sukces moim zdaniem w historii klubu. A te największe to mam nadzieję, że jeszcze przed nami oczywiście.
1: A za chwilę zapowiemy wydarzenie, które odbędzie się dzisiaj wieczorem w Wojsławicach. Zostańcie z nami na fali 104.9 FM.
3: Reklama.
4: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
5: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: EcoTaxi Heum. Wybierz najlepsze taxi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Heum jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
6: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
7: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
8: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.

0: pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104.9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
2: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
3: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Wojsławice szykują kolejną letnią potańcówkę pod gołym niebem. Dzisiaj mieszkańcy i goście spotkają się na Molo przy Stawie, gdzie od godziny 20 do tańca zagrają dwa zespoły. A więcej o tym wydarzeniu opowie Iwona Dawidziuk z Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach.
2: To doskonała okazja, by spotkać się z przyjaciółmi i znajomymi, odpocząć w malowniczej scenerii wojsławickiego stawu i spędzić letni wieczór przy dobrej muzyce. Zagrają dla Państwa zespół Herculanum oraz zespół Rewers z Hrubieszowa. Na miejscu będzie również dostępny punkt gastronomiczny. Serdecznie zapraszamy, startujemy o godzinie 20:00, Molo przy Wojsławickim Stawie. Wstęp wolny, do zobaczenia.
1: Również dzisiaj, ale w Gorzkowie, odbędzie się koncert pod hasłem Mocne brzmienia w Kraszczadach. Więcej o nim opowie.
3: Witam serdecznie, nazywam się Anna Kot, jestem referentem do spraw promocji i kultury w gminie Gorzków. Zapraszamy Państwa do Gorzkowa na wyjątkowe muzyczne wydarzenie, festiwal Mocne brzmienia w Kraszczadach. Przed nami wieczór pełen rockowej energii, mocnych gitarowych riffów i koncertów na żywo. Na scenie wystąpią nasz lokalny zespół, którego tak naprawdę żaden gatunek muzyki nie przestraszy. Zgrani chłopcy, Oaks of Uppsala, młody duchem zespół ze Świdnika z bardzo imponującym doświadczeniem. Będzie zespół Madstone. Grali u nas na pierwszej edycji naszych mocnych brzmień, a w tym roku zaprezentują swoją nową płytę. Będzie zespół Coaches z liderem Pawłem Małaszyńskim, którego chyba nie muszę nikomu przedstawiać, a gwiazdą naszego koncertu będzie zespół Corruption, nominowany w tym roku do Nagrody Fryderyki w kategorii Album Roku Medal. Koncert będzie doskonałą okazją, aby wspólnie poczuć atmosferę prawdziwego rockowego grania i spędzić letni wieczór przy świetnej muzyce. Wstęp na koncert jest całkowicie bezpłatny. Serdecznie zapraszam mieszkańców całego regionu i wszystkich fanów mocnych brzmień i do zobaczenia pod sceną.
1: Za tydzień nad Zalewem Maczuły odbędzie się żniwowanie. Kto wystąpi na scenie i jakie atrakcje czekają na przybyłych gości? Zostańcie z nami na 104,9 FM, by się tego dowiedzieć. Zaraz wracamy do Podaj Dalej.
0: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu, gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
6: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
7: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
6: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
7: Tanio i od ręki.
8: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis. Jak

0: Development.
1: Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Tradycyjne obchody, regionalne smaki i charytatywna pomoc. To wszystko czeka na nas podczas tegorocznego żniwowania na Maczułach. Impreza odbędzie się w niedzielę, 19 lipca, nad Zalewem Maczuły. Co znalazło się w programie, opowie...
2: Joanna Jabłońska, wójt gminy Leśniewice. Serdecznie zapraszamy 19 lipca na żniwowanie na Maczułach. Rozpoczynamy o godzinie 16 widowiskiem obrzędowym. Podczas uroczystości również wystąpią dla nas koła gospodyń wiejskich, leśniczanki, koło na Dolince, zespół lokalsi, jak również kapela nastrojeni. Na zakończenie całego wydarzenia zapraszamy na dyskotekę pod gwiazdami z DJ Hero. Podczas uroczystości przygotowaliśmy również atrakcje. Będzie można odwiedzić stoiska kół gospodyń wiejskich, stoiska rękodzieła ludowego. Najmłodszych zapraszamy na dmuchane place zabaw, jak również na warsztaty rękodzielnicze. Już w następną niedzielę myślę, że wszyscy będziemy się świetnie bawić. Zapraszam serdecznie wszystkich słuchaczy Bonton, wszystkich mieszkańców gminy Leśniowice i całego regionu.
1: Podczas wydarzenia będzie czekało też specjalne charytatywne stanowisko, które będzie zbierać fundusze na leczenie Szymona Zelenta. A za chwilę zapowiemy wydarzenie, które od lat przyciąga miłośników literatury fantasy. Zbliżają się dni Jakuba Wędrowicza.
0: To jest Bonton Radio.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Trzeci weekend lipca upłynie na szeregu atrakcji dla wszystkich miłośników jednej z najbardziej kultowej postaci współczesnej polskiej fantastyki. Właśnie wtedy odbędzie się 19. już edycja konwentu Dni Jakuba Wędrowicza. Gość zdradzi nam więcej szczegółów wydarzenia.
2: Serdecznie witam słuchaczy Radia Bon Ton. Po tej stronie Marek Farfos, organizator Dni Jakuba Wędrowicza. Zapowiadają nam się wspaniali goście, pisarze, aktorzy dubbingowi, bo też przyjedzie do nas Grzesio Pawlak, znany z głosu Skipera, audiobooka o przygodach Jakuba Wędrowicza. Będzie 3 dni. Będziemy mieli premierę najnowszego komiksu o Jakubie Wędrowiczu, autorstwa Andrzeja Łaskiego i Andrzeja Pilipiuka, także u nas jest ta premiera. Będziemy mieli też premierę następną książki Norberta Kościeszy. Będziemy mieli na przykład bitwę przy Stawie. Zmieniliśmy lokalizację dzięki właśnie pani, która nam udostępniła ten plac. Możemy troszeczkę jeszcze szerszy zakres, bo będziemy mieli kusze bezpieczne. Będziemy mieli działa, będziemy mieli więcej takich możliwości batalistycznych. W tym momencie nie będziemy musieli się bać, że ktoś podejdzie nam pod szablę lub na linię ognia. To też dla nas jest bezpieczeństwo. Będzie to obstawiane przez być może, że właśnie przez strażaków, dzięki uprzejmości wójta naszego. Wystawcy będziemy mieli z całej Polski. Będziemy mieli na przykład kowala, garcarza, snycerka, czyli będziemy mieli wyroby skórzane, będziemy mieli wystawców z Kenii, będziemy mieli gry, zabawy różnego rodzaju, turnieje i prelekcje znanych pisarzy, którzy czekamy tak jak na Perkoni godzinami. U nas będzie można porozmawiać z nimi, dowiedzieć się, nad czym teraz pracują. Będziemy mieli karczmę, tak jak w ubiegłym roku, stylizowano na XIX wiek. Całość to też, ja też tego sam nie ogardam, bo dzięki właśnie moim współpracownikom, czyli Paweł Pabiś, Ula Grzelak z fanpage'u, Andrzej Pilipiuk aka Wielki Grafoman, rzucamy program już niebawem. Szczegóły wam opowiemy szczegółowo, w jaki dzień, co będzie się działo, bo i będą też i koncerty. Koncert będzie w tym roku u nas grała Drewutnia. Wszystkie atrakcje, czyli bitwę nad Stawem, są ogólnie dostępne. Wystawcy wkoło Gminnego Centrum Kultury też są ogólnie dostępne. Serdecznie Państwa zapraszam, będzie się działo. Myślę, że będzie więcej atrakcji niż w ubiegłym roku. Serdecznie Państwu dziękuję. Marek Farfos, wiceprezes Fundacji Ku Przeszłości, główny koordynator i organizator Dni Jakuba Wędrowicza. Do zobaczenia.
1: A na zakończenie powiemy o kinie letnim w Krasnym Stawie. Zostańcie z nami, zaraz wracamy do audycji.
3: Reklama. Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
4: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
5: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
6: Sprzedaj mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
7: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
6: Serio?
7: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
6: I co? Udało Ci się sprzedać?
7: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
8: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
9: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
10: Reklama. Bon Ton Radio. Weekend.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. To już ostatnia propozycja w Podaj Dalej. Już prawie godzina za nami. Do Krasnego Stawu wraca kino plenerowe, a więcej o nim opowie burmistrz Krasnego Stawu Daniel Miciuła.
2: Już 17 lipca inaugurujemy sezon imprez w Krasnym Stawie. Rozpoczynamy naszym film and grill, tym razem na Dworku Starościńskim. Serdecznie zapraszamy na godzinę 17. Przed nami dwa seanse. Seans familijny Zwierzaki na Zakręcie oraz emocjonujący hit Iluzja 3. Przed nami także oczywiście strefa atrakcji, takie jak dmuchańce, wata cukrowa czy popcorn. To, co przyniesiesz, to ugrillujesz, czyli tradycyjnie z własnym koszyczkiem. Serdecznie zapraszam do Dworku Starościńskiego 17 lipca na godzinę 17.
1: To wszystko, co na dziś dla Was przygotowałam. Miłego dnia i podajcie dalej.
3: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
2: Chcesz, by Twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Roski Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
7: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
0: Reklama.
8: Słuchacie...

0: trwają uroczystości w 83. rocznicę rzezi wołyńskiej. Nawigacja może sugerować zawracanie w tunelu. Uwaga kierowcy, FIFA sprzedaje murawę ze stadionu po mundialu. Dorota Wartycka. W 83. rocznicę krwawej niedzieli w Ołyce, niedaleko Łódzka na Ukrainie, trwają uroczystości upamiętniające tysiące ofiar zbrodni wołyńskiej. 11 lipca 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali mieszkańców ponad 100 polskich wsi. W uroczystościach bierze udział m.in. szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz. Do tego są motocykliści zorganizowanego co roku rajdu wołyńskiego i duże siły policji. Bo według przedstawicieli ukraińskiego wywiadu uroczystości mogą być wykorzystane przez propagandystów do kolejnego zaognienia relacji na linii Kijów-Warszawa. Złoty wciąż słabnie, kurs euro i dolara w górę. W perspektywie zagranicznych wakacji to nie jest dobra wiadomość, mówi ekonomista Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz WIGS-TB.
1: W najbliższym czasie jest jeszcze podstawa do tego, że złoty może lekko osłabić, natomiast do końca tego roku wydaje mi się, że jest szansa na umocnienie złotego.
0: Kursy euro i dolara względem złotego rosną, bo sytuacja na rynku paliw i Bliskim Wschodzie jest wciąż niepewna. Do tego prezes Narodowego Banku Polskiego zapowiedział możliwość obniżki stóp procentowych w najbliższych miesiącach. A propos wakacji, uwaga na jazdę z nawigacją tunelem na S1 w Węgierskiej Górce. Doszło tu do serii groźnych sytuacji, gdzie kierowcy zawracali, słuchając się nawigacji, która po pominięciu zjazdu sugeruje zawracanie.
2: Jeśli miniemy właściwy zjazd, należy pojechać do kolejnego węzła i tam bezpiecznie zawrócić. Kilka minut dłuższej podróży jest niczym w porównaniu z ryzykiem tragedii, do której może doprowadzić zawracanie lub jazda pod prąd na drodze ekspresowej.
0: Apeluje Marcin Twardysko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Murawa z finałów mundialu na sprzedaż. Taką pamiątkę oferuje kibicom FIFA. Federacja sprzedaje murawę ze stadionu w New Jersey. Będzie ona sprzedawana w czterech kategoriach. Najtańsza ma kosztować $450, najdroższa 3000. FIFA spodziewa się zarobić ponad $11 milionów ze sprzedaży murawy.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Jarek Hołota, zapraszam. Dziś w Polsce w wielu miejscach obchodzona jest rocznica mordów dokonanych przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach na Wołyniu. 11 lipca 1943 roku dokonano ich w największej liczbie miejscowości, jednak do ataków na całe wsie dochodziło już wcześniej. Pani Stanisława Sawicka, urodzona w 1932 roku w Kupraczach, parafia Rymacze, pamięta, że sytuacja robiła się groźna z tygodnia na tydzień. Mieszkańcy jej rodzinnej wsi i okolicznych miejscowości próbowali na własną rękę zadbać o bezpieczeństwo i stworzyć sieć strażników.
5: Rodzice już słyszeli, że już tam wypadek, już zarżnięte, już rodziny spalili i zamordowali. A przeważnie to tam było ich pod Kobnym, Ludzkiem i w tamtych terenach. Ale my dzieci zostajemy z dziadziem, a dziadzią miał taką dużą laskę i do tych starszych ludzi trzeba było zanieść ten kolek. Tam w tym koleczku taki był sznurek, taki pęto, jak to kiedyś krowy pętali. I tam była taka kartka zapisana, do kogo, do którego niesie się. Napisane w tej kartce, że dzisiaj masz ty iść na warty, w którym miejscu być. I z to lasko jeden do drugiego z to kartko odnosili.
4: Około 11-letnia Stanisława widziała skutki napadu na pobliską wieś. Te obrazy są żywe do dziś i połączone ze wspomnieniami rodziców i dziadków.
5: Za jakiś czas, o już bliżej, coraz bliżej słychać. Bieda, bieda następuje. Kąty zapalili, naszą blisko wieś. Palą się kąty, snopy lecą. Jakie to straszne było. Ja tam widziała dym i uciekałam do mieszkania, chowałam się. Te kąty spalone, zamordowane ludzie, pomordowane. Jęk, smród za tygodnie.
4: Dziś i jutro w Chełmie odbędą się miejskie uroczystości rocznicowe, które mają za zadanie przypominać o tragicznych wydarzeniach na Wołyniu z lat 40. i upamiętnić ofiary. Dziś o 17:00 w Bazylice zostanie odprawiona msza, a o 18:30 zaplanowano uroczystości na terenie Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej przy ulicy Hrubieszowskiej. Wyniki tegorocznych matur pokazują duże różnice między szkołami w powiecie chełmskim. Najlepiej spośród analizowanych placówek wypadli uczniowie z Siedliszcza, choć ich średnie wyniki z obowiązkowych przedmiotów były niższe od średniej wojewódzkiej. Najwięcej problemów maturzystom sprawił język polski i matematyka. Słabiej od Siedliszcza wypadło technikum w Okrzowie, a najniższe wyniki odnotowano w liceum w Dubience. We wszystkich trzech szkołach rezultaty z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego były niższe od średnich osiągniętych przez maturzystów w województwie lubelskim.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: We wschodniej części kraju dziś najwięcej deszczowych chmur, do tego burze, a lokalnie grad i silny wiatr. Na zachodzie nieco więcej przejaśnień, a na termometrach dziś maksymalnie od 18 stopni na północnym wschodzie przez 22 w centrum do 25 w zachodniej Polsce.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
5: Wybierz Transway. To Twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501-510-780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
6: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42. Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
6: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
7: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
9: Bong

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marzysz o pięknym wyglądzie i większej pewności siebie? Specjalista chirurgii plastycznej Agnieszka Ciepałowicz zaprasza. Szeroka oferta zabiegów estetycznych, m.in. chirurgia nosa, piersi, powiek, liposukcja, lifting twarzy, korekcja niedoskonałości, własnym tłuszczem, kwasem hialuronowym, usta, twarz, piersi, pośladki, zabiegi zmian skórnych, nowotworowych, nici, stymulatory, odmładzanie laserem, terapii blizn, botox. Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Pełna lista zabiegów na www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
6: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Chrubieszowie.
0: Reklama.
5: Słuchacie Bonton Radio.

0: protesty w Zagłębiu Miedziowym i ewakuacja górników. Dobra przyszłość potrzebuje prawdy, mówi szef MON-u na Wołyniu. Po weekendzie pogoda ma się poprawić. Dorota Werdycka. Na początek ewakuacja górników z zagrożonego rejonu po wstrząsach w Zagłębiu Miedziowym na Dolnym Śląsku. KGHM rozpoczął akcję wycofywania górników. Kilkunastu jest już bezpiecznych, kilku wciąż jeszcze może znajdować się w strefie zagrożenia. W zakładach górniczych Lubin, najstarszej kopalni w Zagłębiu Miedziowym, doszło do wstrząsów o sile powyżej 4 stopni Richtera. Wstrząsy o takiej magnitudzie są uważane za niegroźne dla infrastruktury, ale odczuwalne dla ludzi i w warunkach kopalnianych uważane za silne. Dobra przyszłość potrzebuje prawdy, upamiętnienia i daje przebaczenie, mówił wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystości w 83. rocznicę zbrodni wołyńskiej w ukraińskiej Ołyce. Dodał m.in., że ekshumacje ofiar są dla Polski sprawą niezwykłej wagi. Zwracając się do Ukrainy, powiedział, że przybywa na Wołyń ze znakiem pokoju, jak do przyjaciół, wśród których mówi się szczerze. Przekonywał, że po drugiej stronie musi być zrozumienie. Pożar w Los Gallardos w prowincji Almeria na południu Hiszpanii strawił już ponad 6,5 tysiąca hektarów. Liczba ofiar śmiertelnych sięgnęła 12, to głównie cudzoziemcy, ale ta liczba może jeszcze wzrosnąć. Ponad 20 osób uważa się za zaginione. Ogień szaleje od czwartku. Jest jednym z najtragiczniejszych i najszybciej rozprzestrzeniających się pożarów w historii Hiszpanii. A u nas uwaga na burzę z silnym wiatrem i ulewami. Alerty pierwszego stopnia zostały wydane dla województw podlaskiego i lubelskiego, a także dla wschodniej części warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Po weekendzie będzie cieplej, ale jak mówi synoptyk MGW Michał Kowalczuk, bardzo różna będzie też pogoda w turystycznych rejonach kraju.
1: W rejonach podgórskich będzie największe ryzyko przelotnych opadów, deszczu i burz, na Mazurach także, natomiast najwięcej rozpogodzeń wygląda na to, że będzie na Pomorzu, zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim.
0: Dzisiejsze alerty przed burzami obowiązują do wieczora. Jako ocieplenie relacji w rodzinie królewskiej brytyjskie media oceniają spotkanie króla Karola z synem Harrym, jego żoną Meghan oraz wnukami Archiemi i Lilibet. Tych ostatnich król zobaczył po raz pierwszy od 4 lat, a cała rodzina pojawiła się w Wielkiej Brytanii w związku z obowiązkami księcia Harry'ego.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: Jarek Hołota, zapraszam. Kończy się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Chełmie. Największym zainteresowaniem kandydatów cieszy się w tym roku 4. Liceum Ogólnokształcące, gdzie rekordy popularności bije klasa pedagogiczna. W 2. LO najwięcej chętnych wybrało klasę humanistyczną. Wśród techników najtrudniej będzie dostać się do technikum numer 2 w Zespole Szkół Technicznych. Szkołę jako pierwszy wybór wskazało ponad 200 kandydatów, a największą konkurencję odnotowano na kierunku technik mechatronik. Na 15 miejsc wpłynęło tam aż 80 podań z pierwszej preferencji. Prawdopodobnie będzie problem z wypełnieniem klas w placówkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego, zarówno w technikum ZDZ, jak i w szkole branżowej pierwszego stopnia zakładu. Łączna liczba kandydatów na jakimkolwiek etapie ich preferencji nie pokrywa przygotowywanego limitu przyjęć. Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia zostaną opublikowane 13 lipca. Ostateczne wyniki rekrutacji poznamy 17 lipca. Chełm szuka swojego smaku. Do jutra można zgłaszać się do konkursu kulinarnego Smak Chełma, którego finał odbędzie się 26 lipca podczas wydarzenia Strefa Miejska Chełm – Miasto Pełne Smaku.
4: W konkursie mogą wziąć udział zarówno chełmskie lokale gastronomiczne, jak i mieszkańcy oraz pasjonaci gotowania. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie potrawy nawiązującej do Chełma. Może być to danie tradycyjne, deser, wypiek, przekąska albo autorska propozycja inspirowana historią miasta, jego legendami, miejscami lub wspomnieniami. Ważne, aby uczestnik potrafił krótko wyjaśnić, dlaczego przygotowane danie kojarzy się właśnie z Chełmem. Gościem honorowym wydarzenia i jednym z jurorów będzie Tomasz Strzelczyk, znany w internecie jako Oddasz Fartucha.
3: Mówi Damian Wietrak, współorganizator wydarzenia. Każdy uczestnik będzie mógł zaprezentować się podczas wydarzenia na własnym stoisku, pokazać swoje umiejętności i opowiedzieć mieszkańcom o swojej kuchni lub pasji do gotowania. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie oraz profilu Strefy Miejskiej Chełm.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
0: Najwięcej deszczowych chmur dziś na wschodzie, w zachodniej Polsce nieco więcej przejaśnień. Na termometrach maksymalnie od 18 stopni na północnym wschodzie, 22 w centrum, do 25 maksymalnie w zachodniej Polsce.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. NZOS Almet, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
4: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
3: Serio?
4: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
3: I co? Udało Ci się sprzedać?
4: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
0: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożki, Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 zł za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na Twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Jak ta...

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501 510 780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
6: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
7: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
8: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
9: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
10: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798-232-543.
4: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
5: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk w Galerii Chełm i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
6: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
7: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
8: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
9: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
10: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.
11: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
3: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
7: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
6: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
7: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
6: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
7: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
8: Bonton.

0: poniedziałek ruszą ekshumacje szczątków ofiar na Wołyniu. W Warszawie będzie więcej fotoradarów. Od środy szykuje się poprawa pogody w naszym kraju. Dorota Wardycka. Przyjaźń to mówienie sobie prawdy, nawet tej trudnej, powiedział wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz w ukraińskiej Ołyce podczas uroczystości w 83. rocznicę zbrodni wołyńskiej. Mówił też, że przyszłość potrzebuje prawdy i upamiętnienia, a ekshumacje ofiar są dla Polski niezwykle ważne. A właśnie w poniedziałek rozpoczną się prace wydobywania szczątków zamordowanych przez UPA na Wołyniu we wsiach Ostrówka i Wola Ostrowiecka. W poniedziałek także rodziny już ekshumowanych ofiar ukraińskich nacjonalistów we wsi Późniki otrzymają tzw. noty identyfikacyjne. A jeszcze w tym roku badacze będą próbowali odnaleźć kolejne miejsce w pochówku Polaków. Zapowiada wiceminister kultury Marek Krawczyk z Polski 2050.
1: No, mogę już zdradzić, że czekamy na jeszcze dwie, prawdopodobnie trzy zgody strony ukraińskiej co do kolejnych lokalizacji.
0: Zgody wydawane są na poziomie lokalnym, a nie centralnym. W Warszawie pojawią się dwa nowe odcinkowe pomiary prędkości i 7 fotoradarów zostaną uruchomione w tunelach Wisłostrady oraz na moście Poniatowskiego, mówi rzecznik ZDM-u Maciej Dziubiński.
2: To specyficzny most, który jest zabytkowy. No tam prędkość była przekraczana nagminnie. Rekordziści naprawdę mieli grubo ponad setkę. Niektórzy prawie 200 na godzinę. No i to jest sytuacja absolutnie niedopuszczalna.
0: Dodatkowo 4 stare fotoradary zostaną wymienione na nowe. Polska podzielona pogodowo. Na zachodzie słonecznie i ciepło, na wschodzie pochmurno i chłodno. I tak będzie do środy, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
3: W zachodniej części kraju mamy już nawet 23-24 stopnie obecnie. Wschodnia część kraju, centralna, zalega taki ośrodek niżowy. Wraca lato, tak można powiedzieć, do całej Polski.
0: W połowie przyszłego tygodnia deszcz i burze mają odpuścić w całym kraju. 7000 dolarów piechotą nie chodzi, ale płynęło tramwajem wodnym w Wenecji. Zapakowane w torbę. Znalazła ją pracownica i oddała do biura rzeczy znalezionych, ale nikt się nie zgłosił, a stało się to 4 lata temu. Przepisy mówią, że zguba należy się temu, kto ją znalazł. Zarząd miasta jednak oddać kobiecie dolarów nie chciał, dlatego poszła do sądu, który zdecydował, że miasto ma jej oddać pieniądze wraz z odsetkami.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Jarek Hołota, zapraszam. Minął ponad miesiąc, odkąd osoby poniżej 16 roku życia mają obowiązek poruszania się na hulajnogach elektrycznych w kaskach ochronnych, ale statystyki zdarzeń pokazują, że część z nich nie stosuje się do tego przepisu. To właśnie użytkownicy tych jednośladów notują w ostatnim czasie największy wzrost uczestnictwa w zdarzeniach drogowych, także jako sprawcy, przede wszystkim wymuszając pierwszeństwo lub poruszając się szlakami, na których w ogóle nie powinni się znajdować. Mówi Mariusz Ostrowski, dyrektor województwa Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie.
6: Gdzie można poruszać się hulajnogą? 3 są takie możliwości. Pierwsza to jest po ścieżce lub pasie dla rowerów z prędkością nie większą jednak niż 20 km na godzinę. Druga możliwość to jest po jezdni, na której dozwolony jest ruch do 30 km i tylko wtedy, gdy nie ma ścieżki rowerowej. No i trzecia możliwość chodnikiem lub drogą dla pieszych, ale pod warunkiem, jeżeli na jezdni jest dozwolony ruch z prędkością powyżej 30 km i nie ma drogi dla rowerów. I ta dozwolona prędkość na chodniku to jest dla hulajnogi tylko prędkość pieszego, bo czasami te hulajnogi widzimy jadą z zawrotną prędkością.
5: Według przepisów hulajnogą elektryczną, podobnie jak rowerem, nie można przemieszczać się po przejściu dla pieszych. W takich sytuacjach pojazd należy przeprowadzić na drugą stronę. Za złamanie tej zasady grozi mandat do 100 zł. Trwają zapisy do 10. edycji nadburzańskiego biegu pod prąd, który odbędzie się 8 sierpnia na terenie gminy Dorochusk. Tym razem organizatorzy przygotowali dla uczestników aż 4 formuły. 2 ekstremalne z przeszkodami na dystansach 7 i 15 km, bieg dla dzieci, a także 10-kilometrowy cross bez przeszkód. Łącznie przewidziano miejsce dla 500 osób. Zgłoszenia są natomiast przyjmowane przez stronę nadburzańskibieg.pl. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Sobota pochmurna, przede wszystkim we wschodniej części kraju. Tutaj też możliwe burze, lokalnie z gradem i silnym wiatrem. Na zachodzie nieco więcej przejaśnień. Na termometrach maksymalnie od 18 stopni w północno-wschodniej Polsce, 22 w centrum, do 25 na zachodzie.
7: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
6: Bonton Radio. Weekend.

0: wiesz.
1: Reklama. NZOS Almet, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
4: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
3: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
4: Zadzwoń 664 775 457.
3: Lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
5: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.

0: Reklama. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Hrubieszowie.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
5: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
0: Reklama. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
2: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
3: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
0: Reklama.

0: Premier zapowiada mur pamięci w rocznicę rzezi wołyńskiej. Marsz autonomii po raz 20 przeszedł ulicami Katowic. Szlachetna paczka szuka wolontariuszy. Dorota Wardecka. W 83. rocznicę rzezi wołyńskiej premier mówi o upamiętnieniu jej ofiar. Tak zapowiada dziś Donald Tusk.
1: Chcemy ocalić pamięć o każdej z nich, z imienia i nazwiska. Dlatego w Warszawie stanie mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami każdej odnalezionej i zidentyfikowanej ofiary.
0: Według szacunków polskich historyków na Wołyniu zginęło około 100 tysięcy Polaków, przede wszystkim kobiety, dzieci i osób starszych. W 83. rocznicę rzezi wołyńskiej w uroczystościach na Ukrainie wziął udział wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, a prezydent Karol Nawrocki pojawił się we wsi Radrusz na Podkarpaciu. Podczas przemówienia powiedział, że wiedza, prawda i pamięć o ofiarach zbrodni wołyńskiej jest po to, byśmy mogli myśleć o naszej przyszłości. Kilkaset osób przeszło ulicami Katowic w zorganizowanym po raz 20 Marszu Autonomii. Potem bawili się na pikniku z okazji Dnia Górnośląskiego. Marsz Autonomii odbywa się zawsze w soboty przypadające blisko 15 lipca, bo właśnie tego dnia w 1920 roku uchwalono Statut Organiczny Województwa Śląskiego, nadający regionowi przedwojenną autonomię. W poprzednich latach Marsz Autonomii organizowany przez Ruch Autonomii Śląska miał głównie służyć manifestowaniu przywiązania do górnośląskiej tożsamości i zwracać uwagę na potrzebę wzmacniania samorządności oraz dialogu na temat aspiracji mieszkańców polskich regionów. Od zeszłego roku marsze mają przede wszystkim charakter rodzinny. Stowarzyszenie Wiosna, organizator Szlachetnej Paczki, szuka wolontariuszy. W tym roku odbędzie się 26. edycja akcji, w której darczyńcy przygotowują świąteczne paczki dla potrzebujących. W ubiegłym roku także dzięki zaangażowaniu wolontariuszy paczki dotarły do prawie 20 tysięcy rodzin, mówi Adam Dudzik.
2: Uczucie, jakie towarzyszy nam w trakcie weekendu cudów, uczucie dobrze wykonanej pracy jest warte każdego zachodu tak naprawdę.
0: Takich wolontariuszy w zeszłym roku było ponad 13 tysięcy. By zostać wolontariuszem, trzeba mieć skończone 18 lat. Pierwszy krok do zgłoszenia to wypełnienie formularza na stronie Szlachetnej Paczki.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol. Szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
0: W niedzielę miejscami może się chmurzyć, może też przelotnie padać słaby deszcz. Na termometrach jutro od 18 stopni na krańcach wschodnich, około 22 w centrum. Na zachodzie jeszcze cieplej, do 28 stopni.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol. Szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15.
1: Monika Łupkowska, Radio Bon Ton, a moim gościem jest...
2: Julita Feks-Mitkowska, prezes Fundacji Nabucco we Włodawie.
1: Nowa inicjatywa. Skąd się wziął pomysł do tego, by zapełnić kalendarz wydarzeń letnich?
2: Pomysł na festiwal Nabucco we Włodawie krążył gdzieś już w mojej głowie od dłuższego czasu. Pomyślałam, że w naszym mieście jest dużo wspaniałych imprez o różnej tematyce muzycznej, chociażby Festiwal Trzech Kultur we Włodawie albo Międzynarodowe Poleskie Lato z Folklorem. Pomyślałam, żeby stworzyć nowy, powiedzmy, produkt turystyczny, nowy festiwal, który troszkę opiewałby o muzykę inną gatunkowo, muzykę innego rodzaju i takie atrakcje związane właśnie, inspirowane rzeką Bug. Stąd też jest nazwa festiwalu Nabucco we Włodawie, która tak troszkę nawiązuje do komunikatu, że Nabucco we Włodawie stan wody wynosi powiedzmy ileś tam. I to jest takie hasło, przez które właśnie Włodawa jest znana. Stąd też łącząc wszystkie te składowe powstał pomysł, żeby zrobić festiwal dedykowany właśnie i naszemu miastu, i rzece Bug.
1: I co się znalazło w programie?
2: W programie pierwszego wydarzenia mamy przekrój różnych koncertów, spektakli muzycznych, właśnie inspirowanych rzeką Bug, jej żywiołowością i taką egzotyką naszego regionu. I to przekłada się na muzykę i koncerty. W programie możemy odnaleźć miejsce na koncerty związane z muzyką alternatywną, z muzyką elektroniczną, muzyką etno, muzyką przede wszystkim i fuzję różnych gatunków muzycznych, takich dosyć nieoczywistych. Między innymi możemy usłyszeć koncert zespołów takich znanych już bardziej właśnie w Polsce, związany z taką muzyką alternatywną, na przykład zespół Bokka, prezentujący elektronikę alternatywną, ale również możemy usłyszeć Wojtek Mazolewski Quintet, jest to koncert jazzowy, w ujęciu fuzji wielu gatunków, oraz koncert zespołu Megitsa, który prezentuje zarówno muzykę z gatunku world music, ale też również z takim uśmiechem w stronę muzyki tatrzańskiej, gdyż zespół pochodzi właśnie z tamtego regionu, ale również łączący muzykę bałkańską właśnie i jazz, muzykę romską. Także przekrój muzyczny naszego festiwalu jest bardzo bogaty. Właśnie poza koncertami finałowymi, które odbędą się na Muszli Koncertowej, usłyszeć będzie można muzykę w różnych innych miejscach na terenie naszego miasta. Możemy udać się na koncerty do Muzeum Zespołu Synagogalnego, na przykład na koncert Sen Jawa Zabawa, który jest połączeniem współczesnej muzyki, ale z takim ukłonem do muzyki tradycyjnej, etnicznej. Jest to koncert przeznaczony zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Możemy udać się również do muzeum na spektakl muzyczny Zaświatycze, który również jest ukłonem w stronę lokalnej muzyki tradycyjnej, ale o godzinie 18 w sobotę odbędzie się też premiera koncertu pod tytułem Nurt, który wykonany będzie przez naszych lokalnych artystów albo artystów, którzy pochodzą z Włodawy, który opierał się będzie głównie na poezji śpiewanej, inspirowanej naszym lokalnym poetą Stefanem Sidorukiem. Czyli tutaj też kolejny ukłon w stronę muzyki inspirowanej słowem z nad rzeki Bug.
1: Ale to nie wszystko, bo muzyka też się będzie przeplatać z różnymi takimi wydarzeniami bardziej kreatywnymi, jak warsztaty.
2: Tak. Podczas naszego festiwalu będziemy mogli obcować również z naturą poprzez warsztaty. Przygotowaliśmy ofertę dla dzieci, gdzie będziemy tworzyć cielawce, czyli ziołowe latawce. Nazwa jest troszkę przekorna, gdyż dzieci będą tworzyć latawce związane właśnie z ziołami, z naturą. W jaki sposób to się będzie odbywać, trzeba przyjść zobaczyć. Również mamy ciekawą propozycję, tu już dla młodzieży oraz dla dorosłych, jak warsztaty pod tytułem Symfonia Rzeki, gdzie uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił w tworzeniu autorskiej muzyki konkretnej, czyli muzyki, która powstaje z nagrań natury, przyrody, rzeki. Ale poza tym mamy też dwie oferty wystawiennicze, które również wplecione będą właśnie w miasto, w przestrzeń związaną z naturą. Będzie to wystawa Bezkres Małgorzaty Charlie Bajka oraz wystawa Karczeby oraz spotkanie autorskie z panem Adamem Pańczukiem.
1: No i też widzę, jakiś konkurs się pojawi.
2: Jest to konkurs kulinarny o złotą wazę hrabiny Rozalii Pociej, który realizowany jest co roku przez Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulinarnego Hrabiny Rozalii Pociej. Konkurs odbędzie się w naszym zabytkowym czworoboku. Zachęcamy wszystkich do udziału. Nasz festiwal to nie tylko muzyka, ale również warsztaty, spotkania kreatywne, wystawy, ale znajduje się również też miejsce dla smaku, chociażby za sprawą naszego konkursu kulinarnego, ale również podczas spaceru Zmysły Włodawy. Jest to oprowadzanie sensoryczne po mieście, podczas którego możemy nie tylko posłuchać o historii i zabytków naszego miasta, ale również posmakować różnych zapachów, ziół, lokalnych smaków. Nasz festiwal dotyka różnych zmysłów i też jest ważna rzecz w programie naszego festiwalu, czyli spływ kajakowy. Bo jakby można było mówić o rzece Bóg, nie udając się jej szlakiem.
1: Tu na pewno są zapisy, więc kiedy i gdzie i w ogóle, czy któryś z tych programów rzeczywiście trzeba wcześniej wziąć pod uwagę, jeśli chciałoby się w nim uczestniczyć? Czy prowadzicie Państwo jakieś już zapisy? Czy będą to otwarte grupy i kto przyjdzie, tego Państwo zachęcacie tutaj do udziału?
2: Zachęcamy do udziału we wszystkich wydarzeniach festiwalowych, ale wiadomo, że na przykład na spływ kajakowy trzeba zapisać się wcześniej, gdyż miejsca są ograniczone. Bardzo cieszę się, bo dostajemy już telefony na przykład od Państwa z Małopolski, którzy wybierają się specjalnie na nasz festiwal, więc myślę, że odbiór festiwalu może się okazać troszkę na szerszą skalę, wychodząc również za naszą Lubelszczyznę. Chciałam również też dodać, że przed smakiem naszego festiwalu jest 7 sierpnia, czyli podsumowanie projektu Pieśni Miejsc, które odbędzie się na włodawskim Wembleyu nad rzeką Włodawką. A cała istota tego wieczoru polega na tym, że spotkamy się wokół szlaku Pieśni Miejsc. Pracowaliśmy ostatnie miesiące nad realizacją śpiewnika. Zbieraliśmy pieśni, które w swojej warstwie tekstowej opowiadają o naszym regionie, o właśnie o rzece Bóg, o lokalnych historiach, o folklorze narracyjnym i wokół tego działania właśnie będzie się spotkanie śpiewacze przy ognisku oraz koncert zespołu Grand Mother Jazz pochodzącego z Lubelszczyzny.
1: Cały festiwal potrwa do 9 sierpnia. No tutaj już trzeba będzie zaglądać w sumie na media społecznościowe festiwalu na Bogu, jaki tutaj zachęcamy do obserwowania naszych. Tam będą plakaty z całym programem, także kto będzie zainteresowany którymś z punktem, a najlepiej wszystkimi, będzie mógł tam się zapoznać z godzinówką.
2: Chciałabym zaprosić na festiwal z jednego ważnego względu. Jest to pierwsze wydarzenie realizowane na taką skalę i nie odbyłoby się ono, gdyby nie pomoc wielu partnerów, osób prywatnych, sponsorów, zaprzyjaźnionych instytucji. I jest to o tyle ważna sprawa, że jest to festiwal pokazujący pracę wielu osób i tak naprawdę jest eksperymentem. Zobaczymy, jak przyjmie się ten festiwal i bardzo chciałabym z tego miejsca podziękować wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w jego realizację. Może stanie się nową wizytówką naszego miasta.
1: No i tym pięknym akcentem i oczywiście życzymy tego, żeby tak się wydarzyło. Możemy sobie dzisiejszą rozmowę naszą zakończyć. Bardzo Pani dziękuję. Dzisiaj moim gościem była
2: Julita Fajk-Smitkowska, prezes Fundacji Na Bugu we Włodawie.
0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15:00.
3: Reklama. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
4: Eco Taxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eco Taxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Eco Taxi. Zawsze tam, gdzie Ty.
5: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
6: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.

0: 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 lat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Reklama.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15.
1: Eliza Kudelska-Nowosad na 104,9 FM. Witam wyjątkowego gościa. Paweł Kalinowski, przewodnik PTTK. Podróżnik to zdecydowanie, tutaj trzeba podkreślić to słowo. Także nauczyciel, ale myślę, że większości z naszych słuchaczy znany jako Paweł Hulajnoga. I to drugie słowo też należy tutaj podkreślić. Będzie miało ważny kontekst w tej całej opowieści. Witam serdecznie.
2: Witam bardzo gorąco wszystkich słuchaczy Radia Bonton. Jest mi niezmiernie miło, że mam taki zaszczyt, że parę słów dla Was przekazać. Hulajnoga to taka moja ksywa, bo nazwisko to jest rzeczywiście Paweł Kalinowski, ale ona się na tyle przyjęła, że się dla ludzi spodobała. I chciałbym na początku też zaznaczyć, że moja hulajnoga to nie jest żaden elektryk, bo niektórzy nie wiedzą, bo te elektryczne hulajnogi jakby wyparły te takie tradycyjne, nie?
1: Tylko analogowe.
2: Analogowe, tylko dzieci, jak rodzic kupi, to może na takich jeździ, a tak dorosły to na takich w ogóle nie jeździ.
1: Więc tutaj główną rolę odgrywa siła człowieka, po prostu musi ją napędzić.
2: No gdzieś tak z 5000 kalorii się spali.
1: No to jest zachęcające, ale wróćmy do samego początku. Powiedziałam, że nauczyciel, ale ważne jest też, że nauczyciel wychowania fizycznego, więc ta aktywność fizyczna w Twoim życiu musi mieć duże znaczenie i to chyba od samego początku.
2: No, drodzy Państwo, to ja zawsze jestem szczery, to i teraz też będę. Ja byłem 25 lat nauczycielem, także można powiedzieć byłem, bo ja już zamieniłem sport w turystykę. Ja kocham to, co robię teraz i uwielbiam pomagać i trochę moje drogi się rozejdą ze szkołą, z czego tak naprawdę jestem dumny, bo jadę w podróży, w której nie przepracowałem tak naprawdę jednego dnia. To jest jakby...
1: To nie jest praca. Nie traktujesz tego jako pracę.
2: Dokładnie. I tak trochę to się zmieniło, ale aczkolwiek żona mnie wspiera i ja wiem, że jest to taki kierunek, no, który się otworzył na nowo.
1: Wszystkim wyjaśnijmy, że Twoje poczynania można obserwować między innymi na facebookowym profilu Paweł Hulajnoga i tam mówisz, piszesz, pokazujesz na zdjęciach swoje różnego rodzaju wyprawy. One mają różny charakter, bo to są wyprawy i typowo turystyczne, gdzie pokazujesz odbiorcom, gdzie w danym momencie zajrzałeś, ale także często zdarza się, że te wyprawy mają charakter charytatywny, a niektóre z nich okazują się być nimi w trakcie Twojej drogi, bo napotykasz na swojej drodze właśnie różnych ludzi i poznajesz ich życie.
2: No proszę Państwa, z pomaganiem to taki temat rzeka, bo bardzo niewiele osób umie pomagać tak by bezinteresownie. No ja już nie chcę tam zagłębiać się te wszystkie fundacje, stowarzyszenia i tak dalej, akcje, wielkie festyny, biegi, no to tylko część funduszy jest przeznaczana na tych potrzebujących, także to daleko też jest do bezinteresowności. Na początku nie umiałem tego robić, pamiętam jak pokonywałem Diadem Gór Polski, to taka rozszerzona wersja Korony Gór Polski, gdzie było zamiast 28 szczytów do zdobycia to 80 i w Tatrach były 4. To jak przeprowadzał mnie przez tereny górzyste pan Leszek Piekło, który jest prezesem głównego szlaku beskidzkiego, to on do mnie wtedy powiedział, że Paweł, ty jak chcesz coś zrobić, to musisz to bezinteresownie dla tej dziewczynki, dla której to pomagasz. Mhm. No i ja tam, a co on będzie mówił, sobie myślę, jak ja to muszę wnieść na ten, jakby patrzyłem bardziej na sportowo to, nie, żeby to trzeba to zdobyć.
1: Czyli coś dla siebie jednak.
2: Tak. Dokładnie, tak, dokładnie, dla siebie było, że to pokonam, zdobędę, nie? I to też taki był pomysł, no, że wnieść ją, w Tatrach okazały się 4 szczyty, nie tylko jedne te rysy, tylko były też Świnica, Krzesanica i Starobociański Wierk, to było trudne i wtedy czułem, jak normalnie trzeszczy mi wszystko w plecach, w kolanach, tak usiadłem na chwilę, a mięśnie same drżały, ja nawet nie chciałem, one same to.
1: Dało ci to popalić.
2: I sobie myślę, że nie dam rady, nie wejdę, bo tam w ogóle nie było jakby szlaku takiego, tylko po skałach, no trzeba łańcuchy, drabinki różne takie, no to technicznie dosyć trudne było, żeby to wyobraźcie sobie Państwo, że moja hulajnoga ma bardzo duże koła, tak jak w rowerze, 29 cali i takie koła nawet zdemontować i wnosić i jeszcze rower, nie takie łatwe. Wtedy łzy mi płynęły, bo nie dałem rady. Jadłem w sneakersa, żeby dodać sobie sił i te łzy zagryzałem tymi i te wtedy słowa tego Leszka Piekło. Że musisz to zrobić bezinteresownie, nie? Ja poczułem się, jak ta dziewczynka ma na co dzień, nie? I wtedy...
1: Przełom?
2: Przełom. wtedy to nastąpiło, że nauczyłem się, jak to ma być. I kochani, najważniejsze, że żadnego słowa dziękuję. To jak się coś robi, to właśnie to ma być.
1: Tak.
2: To dla tamtego ma być, a nie dla ciebie.
1: Trudno się tego wyzbyć, bo zwykle, gdy nawet rozmawiamy z różnego rodzaju wolontariuszami, to oni mówią, że dla nich bardzo ważna jest ta satysfakcja, ta przyjemność z tego, że robi się coś dla innych. Ale pewnie gdzieś zawsze się czeka na to słowo dziękuję, więc trudno się chyba wyzbyć jakichkolwiek oczekiwań w takich sytuacjach
2: pomocowych.
1: Nie, ja
2: nie czekam na słowo dziękuję, ale jest bardzo trudno dla mnie wtedy, kiedy nie ma wdzięczności rodziców. Różnym osobom pomagałem. I wtedy jest bardzo trudno udźwignąć ktoś, kto tak naprawdę jeszcze dla ciebie rodzic zamiast jakby wspierać, to tylko kłody pod nogi sobie myślę, jej, to ja...
1: I to też się zdarza.
2: Też jakby... Różne są sytuacje.
1: Czy to znaczy, że te osoby, które wybierasz do pomocy, wybierasz już jakoś ostrożniej? Co decyduje o tym, że ty decydujesz się na okazanie swojego wsparcia właśnie w taki trudny sposób?
2: Jest jedna u mnie zasada, która jest stała. Zanim komuś zdecyduje się pomóc, to do tej osoby jadę. Ja nigdy nie...
1: Chcesz ją poznać?
2: Tak. Chcę zobaczyć, co się dzieje i wiele razy odmówiłem, bo powiedziałam, że nie, że tego nie czuję. Ja wtedy, jak jestem z nimi, to w ogóle nie nagrywam, ja po prostu z nimi rozmawiam. Co się u was dzieje, co tam was spotkało takiego tragicznego. No i to nie chcę tak jakby dla słuchaczy zarzucać ten temat pomagania, bo to wiele, ja się nacierpiałem, bo moje ciało jest jakby odporne do pewnego momentu, bo to człowiek zbiera, to wszystko kumuluje się. Jak pamiętam, że wzięła mnie na masaż taka dziewczyna, mówi, że nigdy nie widziała kogoś tak spiętego i dlatego ta hulajnoga to ona mi tak pomaga, że jakby te, co ja biorę do ciała, to odrzucam, bo to fizyczne tak jakby odreagowanie następuje.
1: Bo to jest również zmęczenie emocjonalne.
2: No właśnie, to emocjonalne jest trudne, bo słuchasz, że zostało dla dziecka kilka miesięcy, matka szlocha i ja tak, mi to nie spływa po mnie tak jak... Ja nie umiem na to się odpornić.
1: Chłoniesz wszystko.
2: Tak, dokładnie, że to nie jestem tak jakby policjant, że ma tak jakby uodporniony. Dla mnie to jest bardzo trudne, nie? Jak czasami z kimś tam rozmawiam i ja potem budzę się w nocy i czuję zapach tej osoby na przykład, że ja tam byłem, nie? Że rzeczywiście dla mnie to jest... On tak nie odbiera, a ja muszę to dźwigać, no i mój plecak się nie jest taki lekki, tylko coraz cięższy się robi, to tak.
1: To wszystko ma swoją pojemność.
2: Ma pojemność, no. Ale hulajnoga jakby jest akcja i z hulajnogą to ona mi jakby odreagowuje. Najtrudniej jest, kiedy jej nie mam, a pomagam, jadę do rodziców, czy do ludzi starszych, czy do takich wykluczonych, do różnych, bo ja tam mam różne akcje i wtedy jakby nie hulajnogą i to się zbiera, to wtedy jest najtrudniej. Bo jak ona jest towarzyszem moim, to ja do niej coś tam zagadam, mówię, dobra, dajemy pod to górkę, nie? I tak jakby...
1: Zmęczysz się.
2: Tak, zmęczę się po prostu i ciało odreagowuje tak fizycznie, tak jak trzeba, nie? Te parę godzin, żeby ktoś mi dał.
1: Jesteś lepiej do tego przygotowany wtedy.
2: Tak, i wtedy tak jakby ten cierpienie, ta psychika to jest na drugim planie, nie? Bo to odreagowuje.
1: Do rozmowy z tym niecodziennym podróżnikiem powrócimy za chwilę.
0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15.
3: Reklama. Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm, Lublin, Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501-510-780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
4: W domu weselnym Zaborkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym Zaborkiem?
5: Dom weselny Zaborkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
6: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
3: Reklama.
7: Bonton Radio. Weekend.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15. Eliza Kudelska-Nowosad, witam ponownie w magazynie weekendowym. Przypominam, że gościem Radia Bon Ton był w tym tygodniu Paweł Hulajnoga, czyli Paweł Kalinowski, podróżnik z Podlasia, który przemierzał ostatnio Lubelszczyznę. Paweł, co cię w ogóle wyciąga z domu? Ty naprawdę dużo czasu spędzasz wśród ludzi w różnych regionach. Ja tylko podpowiem też naszym słuchaczom, że ty w tej chwili ruszyłeś na południe, czyli tutaj do nas, do Lubelskiego, bo mieszkasz na północnym wschodzie kraju.
1: No tak, mój region to Podlasie, ale tak sobie wyprawę zatytułowałem Wschód za jeden uśmiech, bo proszę Państwa, tak pomaganiem, to ja tak jakby to traktuję jako kolejna z rzeczy na P, nie? Ale też jest podróż i też jest jakby poznawanie i też jest tak, są piękni ludzie, bo ja tak sobie postanowiłem jako przewodnik, że zabytki są fajne, no kościół czy tam cerkiew czy coś tam jakiś, no nie mówię, że nie, no, ale ja jestem taką osobą, że ja wolę do ludzi, no ja bardzo się cieszę, że na przykład pani jakoś tam ma zadbany ogródek, pan trzyma konie, jego jest taki zwykła, pani robi rękodzieło. Ja do tych ludzi jakoś tak jestem chyba stworzony, żeby... Ja nie mówię, że zabytki są słabe, ale ja lubię tak poczuć taką folklor, taki trochę małą miasteczkowość. Uwielbiam takie malutkie wioski, że im mniejsza, to tym lepiej. I sobie tak podróż zatytułowałem Wschód za jeden uśmiech i wyruszyłem z Tarnicy i tak jadę przez podkarpackie, lubelskie i tak właśnie teraz mieliśmy okazję się spotkać i jadę bez pieniędzy. Ja moją walutą są magnesy, kolega mi je zrobił.
0: I to działa?
1: No na razie, proszę Państwa, wydałem 0 zł, słownie 0. Czyli, ale czy... nie chcę zapeszać. Bo...
0: No może lepiej nie, ale to chodzi właśnie o tych pięknych ludzi. No może lepiej nie, ale to chodzi właśnie o tych pięknych ludzi. Pięknych w środku, bo

0: tak nie było, a teraz się okazuje, że to kilkaset
1: razy. Rozrosło się bardzo.
0: Ja teraz jakby tak zacząłem patrzeć, to myślę, że ja do domu, żebym dojechał w ogóle, nie? A jak dojadę z kolei do domu, czyli na województwo podlaskiego, to w ogóle nie idzie jechać, bo już tam nie znają. I tam mała wioska, nie?
1: I musisz się zatrzymywać.
0: Ja już w ogóle
1: kroku.
0: Z tej małej nie mogę wyjechać, to co mówić, dalej jechać. To tak, no jest fajne, ale też no, mam rodzinę i ja nie chcę tak jakby, że już w ogóle
1: przepaść w tym
0: przepaść
1: wszystkim.
0: W tym wszystkim.
1: Kogo spotkałeś? Kto ci zapadł już tutaj w sercu, w Lubelskiem?
0: A to mi każdy zapada, bo każdy jest dla mnie wyjątkowy, dla mnie zwykły człowiek, to nieważne jaki to by był, to jest to oddzielna historia. I to tak jakby nie ma, że ja na jednej linii stawiam czy prezydenta, czy burmistrza.
1: Nikogo nie wyróżniasz.
0: Nie, i ten pan, ten lokalny przewodnik, jak ja go nazywam pod sklepem, czy zwykła babcia. O, ja bardzo uwielbiam opowieści babci i dziadka. I ja, jeżeli już mam coś tak by wybierać, to zawsze się pytam, czy można z kimś ze starszych porozmawiać. Dlatego, że to dla mnie jest najcenniejsze. A do kościoła zdążę, czy do cerkwi jakby tak jakby zobaczyć, a czasami nie uda mi się do starszego i on opowiada wtedy tak, jak było. I babcia jest autentyczna, szczera, babcia czasami mi zaśpiewa i jak wtedy to się następuje, to ja wiem, że zdobyłem jej tak jakby, no...
1: Zaufanie, serce?
0: Tak, że ona się otworzyła, bo to nie jest tak, że ona tak zrobi, zaśpiewa od razu, jak się wejdzie do progu. Kiedyś jak jechałem na hulajnogach, wszyscy jechali na rowerach i to były ultramaratony, takie wyścigi sportowe. To ja przejechałem Wschód 1400 czy Pomorsko 500 i to były bardzo trudne, bo trzeba było w limicie czasu się zmieścić. To średnia dzienna wychodziła na hulajnodze 180-200 km dziennie trzeba
1: było. Dużo.
0: To rowerem dużo, to co mówić, hulajnogą się odpychać, nie? Ja wtedy pamiętam, że z tych wyścigów nic za bardzo, no... Ja rozumiem ukończenie, ale no co mam się komuś tam chwalić tym czy coś, no ani żadnego zdjęcia, ani żadnej rozmowy, tak jakby to było dla mnie, że ktoś na przykład pokona po raz pierwszy, jako jedyny, najlepszy, jestem najwspanialszy, góry pokonałem, najtrudniejszą trasę, pobiłem rekord, to dla mnie jest sportowe wydarzenie. Ja już nie
1: chcę. Nic więcej.
0: Nic więcej, to on to zrobił dla siebie, on przy tym nic nie zrobił dla innych, on tylko ja, jego własne te, to było najważniejsze, chociaż mógł przy tym, wystarczyłoby linki podlinkowywać, nie, że przy tym jakby że się on by zrobił też coś dla innych, ale nie jego ego było najważniejsze, a ja tak swojego mam schowane, no. Mnie na filmach nie ma. Jeżeli ja już z kimś rozmawiam, no to jakby nie jestem bohaterem numer jeden, no. Też mam dużo wad, bo ktoś mi dzisiaj napisał, że hulajnoga, ty tam przerywasz, dlatego pan on tak pięknie opowiada. Bo może dlatego przerywałem, bo się spieszyłem dalej jechać i było mi trudno jakby wysłuchać tak szczegółowo takiej opowieści, no bo ktoś jak pięknie opowiada, to na zwykłym jednej rzeczy może godzinę opowiadać. Ja już tak, to rzeczywiście, to ja nie jestem bez wad. Ja mam
1: podróż trwałaby bez końca.
0: W ogóle bym nie przyjechał. Moim zaszczytem jest, że ja mogę te parę osób pokazać. Naprawdę, to ułamek. Byłem na, już nie pamiętam, Sitno taka...
1: Sitno. Tak.
0: Przepraszam, że źle powiedziałem, no właśnie, ale byłem tam na targu i tam, wyobraźcie sobie, jakbym swoją pracę ocenił, to tak bym ocenił na 2%, bo ja rozmawiałem z wieloma tam koło gospodyn, były różne rękodzielnicy, ale też te maszyny, zwierzęta, to ja bym ocenił na 2%, nie dam rady, dla mnie to przytłoczyło, za dużo było tego, a ja każdego jakby...
1: Wolisz te bardziej kameralne
0: tak, no,
1: spotkania,
0: nie,
1: jeden
0: mówię,
1: na
0: tam
1: jeden.
0: Było słabo, tylko jakby swoją pracę, nie dawałem rady tam, no i tak nie da się wszystkiego, nie, i ktoś nie rozumie, że ja muszę jechać, a nie mogę tak jakby, moje filmy nie są montowane.
1: Mhm. Czyli to, co się wydarzyło,
0: to,
1: jest
0: to, co się wydarzyło, dlatego dobrze, okej, okay, no, przerwałem, przyznaję się, będę się starał bardziej, przepraszam, kto nie da rady, to już musi to zrozumieć, kto nie, to ja też nie robię tego, żeby zadowolić innych, ja jestem sobą, to ja po prostu, ja nie udaję, ja mówię szczerze, ja się tego nie wstydzę, ja się nie wstydzę, jak ja mówię, ja się nie wstydzę, że jestem z Moniek, z takiej małej miejscowości, ja się nigdy nie wstydzę historii swoich dziadków, swoich rodzinnych tradycji, jakieś tam, to co mama tam opowiadała, ja jestem z tego dumny, że jestem z takiej małej miejscowości, rodzice mnie wychowali, że pieniądze nie są najważniejsze, nie, proszę pani, nigdy nikt w życiu za pieniądze nie przekupił, a ja mam mnóstwo propozycji jakiejś tam o współpracę, ja mówię, że mnie nie przekupicie za pieniądze i co mi dasz 3000 czy 5000?
1: To nie działa.
0: No nie, na mnie nie, a ja skąd wiesz, że mi będzie to ja mam to reklamować, ja w ogóle nienawidzę słowa reklama, jakieś to jakaś promocja, no bo to nie, to tak nie działa, ja po prostu...
1: To nie
0: ja,
1: ty.
0: No nie, ja jadę do ludzi, a też są takie tematy, że niekoniecznie się to komuś podoba, no. Różnie na drodze jest. Nie zawsze ci ludzie można tak, że to super, nie? Każdy jest inny.
1: Że się dogadacie.
0: Że się dogadamy, no właśnie. Czasami się nie dogadamy. Czasami ksiądz nie da noclegu, nie? Się wydaje, no ksiądz powinien ten, no nie, ale nie da.
1: Ludzie są różni. Paweł, powiedz, ty myślę, że mówiąc o tym, co jest dla ciebie ważne, przede wszystkim ta rozmowa, będziesz dobrą osobą do tego, żeby skomentować to, co co dzieje się teraz między ludźmi.

0: ludźmi, czyli to zamknięcie się, bo świat cyfrowy, media społecznościowe dały ludziom ułudę jakichś kontaktów, jakichś relacji, ale to jest tylko ułuda. To widać i wśród młodych ludzi, wśród dzieci, w całych rodzinach. Jak ty to spostrzegasz? Jak ty to widzisz?
1: No to proszę państwa, w ogóle my jesteśmy zamknięci w domach, to co mówić dla innych osób. Ja przejeżdżając przez Podkarpackie i przez Lubelskie też tak samo, w ogóle tych ludzi nie widziałem. Były piękne domy, były piękne wsie, ogrody nawet, ale ludzi nie było. I sobie myślę, no przecież nie wejdę do kogoś do domu, no musi być ten, u nas na Podlasiu jeszcze troszeczkę zostało, już też nie tak jak kiedyś było.
0: Tylko ławeczki przy ogrodzeniach?
1: Też.
0: I siedzący ludzie?
1: Nie w takich ilościach jak dawniej, ale są, nie? Ale jest coś takiego jak ten człowiek na tej wsi, nie? Że jest ktoś, a tak jak to wiele razy tak spotykam. Ja nie mówię, że jak jest z polecenia coś, nie? No bo na przykład dzisiaj jestem w waszej gminie i jakby no wójt mi pomaga do tych ludzi pięknych dotrzeć i to jest duże ułatwienie, nie? Bo tak sam to bym tego nie zrobił, bo bym przyjechał. No to też trzeba to zrozumieć, że jak ktoś jest pierwszy raz, wyobraźcie sobie, byście przyjechali na Podlasie do jakiejś malutkiej wioski, byście nie wiedzieli, co tam jest, no, bo za pierwszym razem. Ale też ludzie czekają, też koła gospodyń czekają, żeby zaśpiewać, żeby pokazać i to tak jakby pomaganie też tak by solidaryzuje, że ci ludzie jakby stanowią taką drużynę i ta drużyna jest coraz silniejsza. To jest fajne, nie? Że to łączy. Natomiast te relacje rzeczywiście się zagubiły. No ja mam na przykład w domu nie kłopot, żeby tak z każdym mieć takie super relacje. To co mówić, że ktoś inny. No
0: jest
1: wiadomo,
0: jakaś
1: że to
0: bariera.
1: Że, bo to świat cyfrowy, to dlatego jest. No, że to spowodowało, że my nie wychodzimy jakby na podwórko, że my nie spędzamy czasu. Chodziło przecież normalnie na mama, żeby zagnać do domu, to musiała ten.
0: Używać gruźb.
1: No, coś po prostu.
0: Tak, długa opowieść. Pawle, to jeszcze na koniec zapytam. Zwiedziłeś, przemierzyłeś szmat drogi, zwiedziłeś tak wiele miejsc. A gdzie jest twoje miejsce na ziemi?
1: No, moje miejsce na ziemi.
0: To te Mońki?
1: Nie, może żeby ktoś mnie dobrze zrozumiał. Oczywiście to jest moje miejsce urodzenia, ale jakby cały ten region, jakby Podlasie, wschód Polski, to moje województwo, to jakby to jest, no bo jakby mi ktoś powiedział, Paweł, jakbyś tak polecił, nie, gdzie najlepiej zamieszkać, działkę kupić i tak jakby tam byś sobie na emeryturze był, nie, to bym takiego jednego miejsca nie wybrał, bo mi zbyt wiele takich się podoba, no. I tak jakby dlatego te Mońki nie jest jako jeden, nie? No, bo mi całe te Podlasie jako.
0: Serce bije w wielu miejscach, mocniej.
1: To jest też takie coś, że ja tak to mocno kocham, że ktoś mi tam prosi o pomoc, ale to już województwo mazowieckie, to ja już odmawiam. Bo ja tu do siebie mam do zrobienia, to jest jakby moja misja, ja nie dam rady wszystkiego, no. I też ja nie robię tego, żeby zbawić świat, bo ja tego nie zrobię, no po prostu ja jak jednemu, kto komuś tam sprawię trochę radości, czy cokolwiek takiego pozytywnego, to jest dla mnie już zbawienie świata, tak, bo nie robię tego na pokaz, no. Ja jestem sobą.
0: Czego ci życzyć w dalszej podróży?
1: To trudne pytanie, no żeby tak, no to tak jak najbardziej wartościowe dla mnie, to tam właśnie, żeby do starszych osób, nie? No,
0: ta rozmowa.
1: Bo to jest dla mnie najcenniejsze. Wiele razy potem dziękują. Nie chcieli, bo właśnie, żeby dotrzeć do starszych, to trzeba dotrzeć do rodziny. I dopiero rodzina decyduje, czy ja mogę z tym dziadkiem. Ale jak potem mają taką pamiątkę i zabraknie w końcu tego dziadka czy babci, to mi dziękują, że ty przyjechałeś. I
0: że coś zostało.
1: Że Paweł, dziękuję, że zdążyłeś.
0: Wszystkiego dobrego, Pawle.
1: To ja też. Wszystkiego dobrego dla wszystkich was. Kocham was, cześć.
2: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15:00.
3: Reklama.
4: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR? ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
4: To tu! Gdzie ten robot?
3: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.

0: Development! Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL 6. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
4: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
0: Reklama.
6: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Prezydent Nawrocki na Podkarpaciu w rocznicę rzezi wołyńskiej. Koniec akcji ratunkowej po wstrząsach w zakładach górniczych Lubin. To będzie czeski finał Wimbledonu. Dorota Wartycka. Prezydent Karol Nawrocki złożył dziś hołd ofiarom rzezi wołyńskiej. Uroczystości w 83. rocznicę tych wydarzeń odbyły się w Radrużu na Podkarpaciu.
1: Nie zgadzamy się na to, aby zapomnieć o 120 tysiącach Polaków pomordowanych w brutalny sposób przez ukraińskich nacjonalistów.
0: Nawrocki odniósł się też do decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce nazwy bohaterów UPA. Dodał, że dziś nie ma miejsca na ideologię głoszoną przez ukraińskich nacjonalistów. W uroczystościach na Wołyniu wziął udział m.in. wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Wszyscy górnicy ewakuowani z zakładów górniczych Lubin są bezpieczni. Dziś rano w Zagłębiu Miedziowym doszło do wstrząsów, po których trzeba było ewakuować górników z rejonu zagrożenia. Jedna osoba doznała lekkich obrażeń, akcja ratunkowa została już zakończona. Przyczyny wstrząsów zbada specjalna komisja. To będzie pierwszy taki finał w historii. O tytuł w wielkoszlemowym tenisowym Wimbledonie zagrają dwie Czeszki. Więcej o tym Przemysław Pozowski.
2: Tym razem finał kobiet na Wimbledonie bez Igi Świątek. Zagrają z nim za to po raz pierwszy w historii dwie Czeszki, Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Faworytką finału jest ta bardziej doświadczona, czyli 29-letnia Muchowa, młodsza z Czeszek, 21-letnia Noskowa, wygrała z kolei w tym roku turniej w Berlinie.
0: A czeski finał zacznie się za godzinę. Stolica Kaszub na jeden dzień przeniosła się dziś do Gdyni. Odbywa się tu 27. Światowy Zjazd Kaszubów. Na goście czekają dwie sceny muzyczne, strefy regionalnych smaków, rękodzieła i próby bicia wyjątkowych rekordów.
3: Kaszubi to nie tylko skansen. Będziemy gościć alternatywne brzmienie Kiw Office. Połączenie irlandzkiego brzmienia z kaszubskim i kaszubski rap.
4: Nie możemy też zapomnieć o potężnym kaszubskim miasteczku. Ponad 80 wystawców, twórców ludowych, rzemieślników.
0: A święto rozpoczęło się przemarszem przez Gdynię z długą na 100 metrów kaszubską flagą.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stachniuk Super Optyk, autoryzowany dealer okularów z Kappa Eyewear.
0: Jutro miejscem będzie się chmurzyć, a przelotnie może padać słaby deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 18 stopni na krańcach wschodnich, około 22 w centrum, do 28 w zachodniej Polsce.
5: Sponsorem prognozy pogody był Stachniuk Super Optyk. Hełm Popiełuszki 7. W trosce o Twoje oczy.
6: Bonton Radio. Weekend.
7: W Polsce w wielu miejscach obchodzona będzie rocznica mordów dokonanych przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach na Wołyniu. 11 lipca 1943 roku dokonano ich w największej liczbie miejscowości. Jednak do ataków na całe wsie dochodziło już wcześniej. Pani Stanisława Sawicka, urodzona w 1932 roku w Kupraczach, parafia Rymacze, pamięta, że sytuacja robiła się groźna z tygodnia na tydzień. Zapraszam do wysłuchania tej opowieści sprzed lat.
8: Tylko tyle pamiętam, że tak, tatuś z mamusią poszli do tego całego urzędu, gdzie oni mieli tą placówkę swoją, bo był tato za prezesem. Ale my nie wiedzieli, gdzie moje rodzice idą, bo to była tajemnica, a rodzice już słyszeli, że już tam wypadek, już zarżnięte, już rodziny spalili i zamordowali. A przeważnie to tam było i w Podkowlu, Ludzkiem i w tamtych terenach. Ale my dzieci zostajemy z dziadzią, a dziadzią miał taką dużą laskę do tych starszych ludzi. Trzeba było zanieść ten kolek, tam w tym koleczku taki był sznurek, taki pęto, jak to kiedyś krowy pętali. I tam była taka kartka zapisana, do kogo, do którego niesiesz. Napisane w tej kartce, że dzisiaj masz ty iść na warty, w którym miejscu być. U nas była taka mijanka, że Niemcy stali, to nazywali taki przystanek, bo pociągi mijali się. I na tej mijance był duży taki dom, tam była rodzina, mieszkała dzieci, my się bawili. No i najczęściej i na tej mijance uciekaliśmy do tych Niemców. To rodzice, jak już czuli, że tam jest groźniej, to nas z dziadziem do Niemców, a byli dobre Niemcy, pilnowali, bo te szucmany, ta policja ukraińska, to była bardzo zła. No ale to tak długo było, to wiem, z rok, to tam, ale my się chowali. Już my w okopach, dzieci i z to lasko jeden do drugiego z to kartko odnosili. Nieraz dziadzie mówi, Stasiu, nie unieś. A ja ileż miałam ten czas, 9 lat, 10, ale to była taka tajemnica. Ale ja byłam bardzo wszędzie taka, musiałam dowiedzieć się, co za kartka. Przeszedł mi jest jeden, taki już z Ukraińców, tylko chłopak, taki starszy chłopak, mój. Ten, że z moimi braćmi chodził do szkoły. Stasiu, a co ty niesiesz? A ja, jak to? A tu dziadzie kartkę włożył i ja niosę do Iłku. I nic, on mnie nic nie powiedział, nic, ale dziadzio zauważył z daleka, że ten ukraiński chłopczyk był ze mną. Przyszedł jeden. Ja mówię, nic nie mówiłam, tylko kartkę, a powiedziałaś komu? Dziadzio musiał ponownie iść, inaczej robić i zmienić to wszystko. Tak, nie było tak prosto. Ale już byli takie ulotki, że nieraz pamiętam, jak brat mój przychodził i już tenże partyzance był, zawsze coś odczytywał, że tam znaleźli kartkę, tam znaleźli kartkę. O, że już te bulbowcy organizowali się, oni, jedni do drugich, ale widocznie podrzucali, że te nasze polskie odnaleźli nieraz. Już grozili takim czymś. Za jakiś czas, o, już bliżej, coraz bliżej słychać bieda. Bieda następuje. No, kąty zapalili, naszą blisko, by te wieś, te, tak zaraz za lasem, za leśniczówką. Palą się kąty, snopy lecą, jakie to straszne było u nas. Ja tam widziała dym i uciekałam do mieszkania, chowałam się, mówił dziadzio, że za wiadro schowałam się, które z wody stało, ja za tym wiadrem, Stasia szukali, bo za wiadrem było. Byłam bardzo płochliwa. No, te kąty spalone, zamordowane ludzie, pomordowane, jęk, smród za tygodnie. Przychodzą te ludzie, którzy żyją, sami nie przychodzą, tylko ta organizacja, idą tam do nich, bo kto w szopie nocował, kto gdzie, jedni drugi. Tatuś zaprosił do siebie, u nas no, było chyba z 4 miesiące 12 rodzin. Dopóki swoich nie znaleźli, tak żeby gdzieś pozbierać się do kupy. I oni też tu wszyscy poprzyjeżdżali, byli i nawet nam dziękowali, bo taka rodzina była. To było straszne, Sodoma, jak mówi się Gomora, a my wszyscy przestraszeni. Jak już braci zorganizowali już partyzantka, poszli dalej na Pińskie Błota, a nam powiedzieli te młodzi i tatuś, żeby okopy pokopać. Dziadziuś mój, jeszcze dziadziuś, ale młody był, chyba z 50 lat. To taki ten bunkier, ten okop, bo to bunkier nazywali okopy, to tak trzeba było, proszę panią, wejść najpierw. Tutaj mama mnie wrzuciła do tego domu, później do tej jamki, później brata, później te dzieci, reszta. To tak najpierw trzeba było wejść. Później tu zakręt był i dalej iść. I tak tu był ten cały dom nasz. I tam pościel wszystkich była. Bo mówili tak, dlatego jakby oni mieli granat czy coś rzucili, to tak dlatego. To było utrudnienie do tej jamki wejść. I jeszcze dziadzio poszedł do tej Chmielewszczyzny, no nie tylko dziadzio, tylko wszystkie, to była cała kolonia. Do Chmielewszczyzny, do tego lasu, jodle wykopali, taką większą i na to trzeba było postawić, żeby nie znaku nie było, że tam drzewo rośnie. To było, no ale mądre ludzie byli, proszę panią, nie mieli takiej wielkiej szkoły, jak teraz. My w tych okopach siedzimy, wojsko coraz to niemieckie, u nas, nasz dom był bardzo duży, jak szkoła, no ale Niemcy przyszli i pytają się, a tam biją się partyzanci, brata nie ma już 3 tygodnie, dziadzie stoi. Fajki pali, bo on fajki palił. Czeka, gdzie mój wnuk, tak jak każdy za swoim wnukiem. Nie ma dziadzia, ja tam kręcę się, to nieraz krzyknie, odejść Stasia stąd, bo denerwowałam na pewno dziadziusia. czekał, przyszedł po 6 tygodniach, no na pińskich blotach był. Uszy strasznie, ale nie sam przyszedł, tylko furmanko przyjechali. Przyszedł z tymi wszami, z tym wszystkim, porozbierali się. Te chłopaki tam, taka u nas topola była, ten wóz postawili, no i mama wyniosła chleba na piekła, tam wszystko zjedli. Odpoczęli, do studni poszli, tam było takie korito, że to zawsze przy studni, pomyli się, no i dalej. A za jakiś czas znowu brat przyjeżdża do niczego, a dziadzio prosi się na litość, a nie może opuścić, bo nie ma mowy. No ale tam, proszę panią, jak już drugi raz pojechali nasze partyzanci, to chyba tej jednostki było 16, to tak wojsko, po 17 lat, po 18, po 14 nawet mieli i pojechali. Pojechali tam już na te lasy, bo to lasy byli. Nie ma, proszę. Kisielin zapalony. Przywożą z Kisielina dziewczynę, 17 lat i chłopak, a chłopak 14 lat. Ale chłopak był no z innej wsi, gęsi pas, za stodolo. Ale patrzy się mama, jak to kiedyś koło domu takie byli obsypane, te pryski, to ten tam kwiaty sadzili. Patrzy się, rano o 9 gęsi mama by je wypuściła i żeby on pas. A ojciec już poszedł do partyzantki. Ojca nie było na noc, mówi. Jak oni mamy odrąbali rękę i posadzili na tym, a on wraca z tymi gęsiami, patrzy, mamo, a mama pokazała drugą ręką, żeby uciekł. I on daleko uciekł, a jego złapali i nożem przerżnęli tak całe litkę, to mama pokazywała, bo mama opatrunek robiła. I tego chłopca zostawili na placówce, żeby nie pokazywać, bo pomimo, że ranny, ale nie było do kogo poskarżyć się. Ani do Niemców, ani do Szucmanu tych. I on, ten chłopak, został całkiem, a ta dziewczynka była u nas 2 tygodnie. Ta Renata, Renia, miała, ona w Kisielinie śpiewała na chórze. To mówiła tak, że jak ten ogień podebrał się na tym chórze, no to nawet sikali, że te starsze, że nimi dyrygowali, sikajcie, kto ma, może teraz sikajcie, żeby zagasić, bo nie wiedzieli też tak od razu, że tam bulbowcy już na dole są, że rżą ich. I ona odratowana tego chóru zeskoczyła, no i ją do nas przywieźli. I ona była chyba 2 tygodnie, no może więcej, to już opowiadam, że mama mówiła, że 2 tygodnie, bo ja przecież tak nie rozumiałam. Ale ona tak, wszędzie Stasio chodziła, niby siostra moja, bo tutaj, że Niemcy, mi Janka jest, obserwuję. Ale przyszli i patrzą się na nią, że taka blondynka, a ja czarna, tak, niepodobna. No i już było podejrzane. No ale mama tak mrugnęła, żeby mi poszli, idźcie, a ona wiedziała, ta Renia, bo już mądra, 17 lat. Ale od razu mama mówi, że ona mamie opowiadała, że ona nie mogła od razu odejść. Mądra była, tylko tak pokręciła się, no i ze mną wyszła do stodoli. Oni już uspokoili się, ale później, jak gdzie ona szła, to mama już chustkę podwiązywała jej. Brała już tak niby na pole, żeby plewić, a w ten czas len był i proso. I mama mówi, chodź, Reniu, będziemy prosić, Stasiu, chodź. Tak celowo, żeby te Niemcy widzieli, że to nasza. Tak. I ona odratowała się, w Warszawie na zjeździe była i zawsze tak pragnęła, żeby z nami zobaczyć się z Matysko Bronkiem, z moim bratem. A ten Wacek wychowywał się do końca, bo on miał 14 lat. Jak tu już wyjeżdżali, ewakuowali nas za Bóg, to on zajął Miszkowcu gdzieś tutaj gospodarstwo, ten Wacek, i ożenił się. Proszę panią, teraz ja to już zakończę, powiem, co u nas było. Jak te komnaty były spalone, był straszny smród, później ostrówki, już ostrówki palą się, wiatr, lato, a zimno, zimny wiatr. Dziadzio opowiada, że skąd ta zima zrobiła się. To mówi, jak cud było. Te snopy lecą na te nasze posiedli. Chodzi dziadzio, depcze, żeby nie zapaliło się dalej. No, spalili się te kąty, te ostrówki. No ale trzeba, tam krowa została u nikogo, konie, a tam taka pasza, takie łąka, łany zarośnięte, pod ukradkiem każdy idzie. No i jak idą te dzieci też, że u nas mieszkają, to i ja z nimi pobiegłam. Chyba dwa razy z domu uciekałam, ale bardzo rodzicom źle, dziadziowi przyważnie źle zrobiłam, bo byli przerażeni. I dziadzio dowiedział się, że Stasia tam była raz, drugi raz. Stasiu, ja będę płakał, że ty tak nieposłuszna jesteś, rodziców nie ma. A jakże ja mogła posłuchać, jak ja chciałam tam być, to wie pani, to tak było, tak? Było straszne, to było okropne i jak już zaczęli bać się mocno, no to przyszedł tatuś i ta jest z placówki, żeby z rodzinami dojeżdżać pod żelazny most, bo będą partyzanci przechodzić stamtąd i będą Bóg przekraczać. Bo jak będą atakować, to nawet igła będzie do góry nogami przyrzucona. Tak Niemiec powiedział, uważajcie do dziadzia, że dzieci wszystko zabierajcie pod ten terbeński żelazny most. No tak, i tak było, proszę panią, chyba ze 3 miesiące, może i pół roku. Tam jeździliśmy dzień w dzień. W dzień siedzieli w domu, a na wieczór konie zakładali, nie tylko my, tylko cała ta kolonia na noc. Ale dzieci nie, dzieci siedzieliśmy tam z starymi kobietami, z babciami taką. Dziadzio z mamą do domu wracał. No wiedzieli, że będzie szturm na Bugu, że partyzanci już, nawet chyba to i Niemcy to powiedzieli, że tak będzie. Ale był w tej naszej polskiej partyzance, został się z niewoli Ukrainiec i ożenił się z Polką. I on jako służył naszej partyzance w placówce, nawet jakimś starszym był gońcem tym, czy co jak to nazywali. I on ten wywiad wszystko wiedział, prawdopodobnie on ten sekret wydał, że to będą przez Bóg partyzanci przychodzić. No ale wojsko też było. Jaka to była strzelanina, jaka to była wojna, a my cioci tam byliśmy w Terbejkach jako dzieci. Takie rokiety, to wszystko, Jezu, jakie to straszne. No już cicho, po tej, jak już partyzanci przeszli, to już troszkę inaczej, już do domu wracamy. Już wojsko niby zaopiekowało się, już w naszym domu wojsko mieszka, nie opiekują się, ale słychać, że będą ewakuować, bo już uzgodnili, że jednak Polska, Wołyń zostaje im, a nam dają Zachód. No i no to tak, a tatuś już znowu nadal przewodniczącym zostaje, jako tym przysiadatel ich, bo to oni rządzą w Lubomlu. No i tatuś ewakuje. Rodziny po 9, po 10 wozami jechać, ale nasza rodzina, nasz dom musi jechać na ostatek. No a przeważnie do Brzeźna, na okopy te rodziny, a dalej każdy niech szuka. Ale rodzice moje z księdzem Jastrzębskim, Stefanem w Lubomlu, ksiądz mówi tak do tata, Józiu, tato musi zostać, ale rodziny jak wysyłasz, no to wiesz, ja już zajęłem dla twojej rodziny w Jeżbicach mieszkanie. I jak już zajedzie żona z dziećmi, to bo ty dziećmi, ja i dziadzio tylko zostaliśmy. Bronka nie ma, ani Janka nie ma. I dziadzio. Ale dziadzio mówi tak, ja nie jadę z Wołynia. Ale nie tylko dziadzio, tylko takich starych ludzi powiedzieli, nie zabiją, a my nie Wołynia nie zostawimy. No, ale tu kropka jest i musimy dziadzia jakoś, mama, te rodzice muszą dziadziowi przetłumaczyć, że musi jechać, bo zarżną. No i nareszcie jakoś dziadzio jest. Przyjechaliśmy, ale tata nie ma, bo tato musi na ostatek papiery zdać. Jak tatuś przyjechał, mówi do mamy, idziemy do Wierzby, zobaczymy ten dom. Zaszli, tak. Piękne budowanie, ogród, to, ale siedzą jeszcze Ukraińcy, bo jeszcze ich nie wywieźli stąd. Mama powiedziała, ja tego nie zrobię. i wróciła do Brzeźna. Tam na rogu taka chalupinka jest w Brzeźnie. Tam my nocowaliśmy chyba 3 tygodnie w tej chalupince, dopóki tatuś nie zorganizował, bo wszędzie tatuś musiał, dzielny był, zorganizować rodzin na wagon. Kto miał krowy i wszystko, to na jeden wagon. I razem z dziećmi wszystko jechaliśmy. Załadowaliśmy tu w Chełmie, postawili ten wagon, do Lublina zabrali. W Lublinie 2 tygodnie staliśmy, bo dalej jeszcze nie jedziemy. Tak nas męczyli. W Bydgoszczy tak staliśmy. W Bydgoszczy już Czerwony Krzyż zajął się nami jako dzieci. Zabrał nas wszystkich, te pielęgniarki zabrali do baru, na śniadanie, także opiekowali się, póki my dalej nie pojechali. Ale to musieli pozwolenie mieć dalej. No, ale tato powiedział tak, niech wiozą gdzie chcą już. Trudno, co już zrobić. No i przyszła ta cała ekipa spóru. Spisali dzieci, koni, krowy, co tam w tym wagonie było, tam po każdej krówce, co oni mieli. Bo to z Rymacz ludzie byli, z Terbejek byli, i Rymaczu i Jagodzin w tym wagonie. Zajechaliśmy do Walcza, w Walczu na rampie stoimy i już ta UNRA z lekarzami i to, no ale już rodzice zajęli. Zajęli, ale Bronka nie ma nadal, bo ukrywa się, bo zabierze UB. No, nadal smutno i smutno w naszym domu. Widzę, że tak, czy Niemcy mieszkają. Jeszcze było w naszej tej kolonii 9 rodzin niemieckich. 3 lata mieszkaliśmy. Ja jeszcze do 4 klasy tam chodziłam razem z Niemcami, bo była Erika, Zygi i Alfred. To Zygi chodził do 6 klasy. My mieliśmy nauczycielkę z Lwowa i z mężem, z dzieckiem. Lwowianki, powiedziała nam nauczycielka, kto jakie książki ma, kto jakie z 7 klasy nawet, zeszyty, obojętnie, jakie kartki. Tak znosiliśmy, proszę panią. Ale te reszta dzieci popalone byli, to nie mieli nic. A ja jeszcze miałam, bo nasz dom był i moje rodzice, i zdjęcia, to wszystko było. No także, że żyliśmy już dobrze, ale tyle było tego. O, ja bym mogła opowiadać dużo i dużo. O, tu widzi pani. Tyle można przeżyć.
9: Reklama.
10: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
11: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
12: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
13: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
14: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
13: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
14: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
15: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
16: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
17: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
18: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
19: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
20: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
21: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
22: Reklama.
6: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
2: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
6: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
7: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. Weekend.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512-835-211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl. Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
4: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
2: Chcesz, by Twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
3: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
4: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
3: Serio?
4: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
3: I co, udało Ci się sprzedać?
4: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
5: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
6: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
0: Reklama.
7: To jest Bonton Radio.

0: Tragiczny finał nocnego wypadku nie żyje 17-latek. Prezydent na obchodach rocznicy rzezi wołyńskiej. Atak na policjantów na warszawskim Ursynowie. Dorota Werdycka. Nie żyje 17-latek ranny w wypadku samochodowym, do którego doszło dziś w nocy w powiecie kartuskim. Zmarł w szpitalu. Autem kierował inny 17-latek pod wpływem alkoholu i bez uprawnień. Przewoził 9 osób, w tym 4 na dachu auta. W pewnym momencie samochód wjechał do rowu. 17-letni kierowca został zatrzymany przez policję. W Polsce i w Europie nie ma miejsca na ideologię głoszoną przez ukraińskich nacjonalistów, mówił dziś Karol Nawrocki. Prezydent wziął udział w obchodach rocznicy Krwawej Niedzieli w Radrużu na Podkarpaciu, tuż przy granicy z Ukrainą. O czym jeszcze mówił Karol Nawrocki, o tym więcej Marcin Starzec.
1: Między innymi o tym, że w Polsce nie można zgodzić się na przywoływanie czerwono-czarnej flagi UPA.
2: Zrobię wszystko, żeby nie było jej w Polsce, drodzy państwo. Wierzę, że polski parlament przyjmie ustawę.
1: Prezydent podkreślił, że w barwach tej flagi zamyka się cała ideologia ukraińskiego nacjonalisty mordującego polskie kobiety i dzieci. Prezydent zaznaczył też, że wśród ofiar ukraińskich nacjonalistów byli też sprawiedliwi Ukraińcy, a Polacy nie oskarżają całego narodu o Wołyń, lecz wyłącznie banderowską ideologię.
0: Atak na policjantów na stacji metra na warszawskim Ursynowie. 4 mundurowych zostało niegroźnie rannych po tym, jak rzucił się na nich 29-latek uzbrojony w maczetę i kastet. Mężczyzna zaatakował jeszcze przed stacją metra funkcjonariusza z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, który po cywilnemu szedł na służbę. Potem nastąpił kolejny atak już na stacji metra, kiedy był zatrzymywany przez policjantów z prewencji. 40 kg piasku wróciło na Sardynię z Mediolanu, gdzie spędziło pół wieku. Piasek z sardyńskiej plaży zabrała kiedyś mieszkanka Mediolanu, która ozdobiła nim rodzinny ogród. Gdy dowiedziała się, że piasku z Sardynii nie wolno wywozić, postanowiła go zwrócić, co zrobiła właśnie w jej imieniu jej córka, przekazując worek piasku lokalnym władzom.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Jutro pojawi się na niebie sporo chmur, z których może przelotnie padać słaby deszcz. Na termometrach maksymalnie jutro od 18 stopni na krańcach wschodnich, przez 22 w centralnej Polsce, do 28 na zachodzie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
4: Bonton Radio.

Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.

0: Development.
1: Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Można poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
15: Została nam już tylko apteczka.
14: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
15: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
14: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
16: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
14: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
16: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
2: Adamet. Z pasji do rozwoju.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergofarm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
18: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
3: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Weather Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
0: Reklama.
4: Bonton Radio. Weekend.

reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.

0: 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
2: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: są zarzuty w związku ze śmiercią młodej kobiety w Świętokrzyskiem. Karol Nawrocki na uroczystościach w rocznicę rzezi wołyńskiej na Podkarpaciu. Dziś poznamy ostatnich dwóch półfinalistów mundialu. Dorota Wartecka. Jest zarzut zabójstwa oraz usiłowania zgwałcenia 29-letniej kobiety dla 19-latka z okolicy Jędrzejowa w województwie świętokrzyskim. Postawiła mu je prokuratura w Kielcach. 19-latek nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura zawnioskowała o areszt dla niego. Kobietę, nie dającą oznak życia, znaleziono wczoraj nad ranem w zaroślach. Nie udało jej się uratować, a policja natychmiast wszczęła poszukiwania sprawcy. Podejrzanemu 19-latkowi grozi dożywocie. Prezydent Karol Nawrocki złożył dziś hołd ofiarom rzezi wołyńskiej. Obchody 83. rocznicy tych wydarzeń odbyły się w Radrużu na Podkarpaciu. Prezydent odniósł się też do decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce nazwy bohaterów UPA. Dodał, że dziś nie ma miejsca na ideologię głoszoną przez ukraińskich nacjonalistów.
1: Nie tylko w Polsce, ale także w Zjednoczonej Europie. To nie jest ideologia, to nie są oddziały, to nie są bohaterowie, na których z całą pewnością, drodzy Państwo, Europa czeka.
0: Prezydent złożył również wieńce przy pomniku pomordowanych mieszkańców oraz na symbolicznym grobie rodziny Romaników i Stefana Gołębia, zabitych przez bojówkę OUN wiosną 1943 roku. Dziś w nocy poznamy dwóch ostatnich półfinalistów piłkarskiego mundialu. Mecz Anglii z Norwegią zapowiadany jest jako pojedynek dwóch snajperów, Harry'ego Kane'a i Erlinga Haalanda.
2: To będzie na pewno wyjątkowy mecz. Dla mnie jest on wyjątkowo ważny, bo gram w Anglii, urodziłem się w Anglii, no i gram też przeciwko kolegom z drużyny.
0: Mówi Norwek, a mecz Anglia-Norwegia o 23:00, o 3:00 w nocy polskiego czasu Argentyna zagra ze Szwajcarią. Jesienią na mapie Podlaskiego powinno pojawić się 5 nowych rezerwatów przyrody. Najgłębsze jezioro w Polsce, Hańcza, jest rezerwatem od lata. Teraz, jak zapowiada wojewódzki konserwator przyrody Adam Bohdan, ochroną miałaby zostać objęta część otaczających go lasów.
3: Obserwujemy tam zakwity wody, eutrofizację, pojawy sinic. Lasy, strefy buforowe, zadrzewienia na brzegach Hańczy pełnią kluczową rolę dla zatrzymania biogenów.
0: Dokumentacja dla rezerwatów jest już gotowa. Teraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska będzie ją konsultować. Niedziela na przemian ze słońcem i chmurami, z których może lokalnie padać przelotnie słaby deszcz. Na termometrach jutro od 18 stopni na krańcach wschodnich, przez 22 w centrum, do 28 na zachodzie.
4: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący Spółdzielnia Socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
2: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
3: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
7: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
6: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
7: Zadzwoń 664 775 457
6: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
8: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
11: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Reklama.
14: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
2: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
1: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
2: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
1: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
3: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Sobota z uroczystościami w rocznicę rzezi wołyńskiej. Jeszcze kilka dni i nadejdzie poprawa pogody. Katowice nie chcą stuletniej hełdy. Problem w tym, że nikt jej nie chce. Dorota Wardycka. W Polsce i w Europie nie ma miejsca na ideologię głoszoną przez ukraińskich nacjonalistów, mówił dziś Karol Nawrocki. Prezydent wziął udział w uroczystościach w 83. rocznicę rzezi wołyńskiej w Radrużu na Podkarpaciu, tuż przy granicy z Ukrainą. Prezydent zaznaczył, że Polacy nie oskarżają całego narodu ukraińskiego o Wołyń, lecz banderowską ideologię.
1: Tych, którzy mordowali, ale też tych, którzy przywołują czerwono-czarne barwy w XXI wieku. Na to po prostu nie można się, drodzy Państwo, zgodzić.
0: Wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz wziął udział w uroczystościach rocznicowych na Ukrainie, a premier Donald Tusk zapowiedział powstanie w Warszawie muru pamięci. Upały wciąż nawiedzają zachodnią Europę. Hiszpania walczy z ogromnym pożarem, a u nas uwaga na burzę z silnym wiatrem i ulewami. Alerty pierwszego stopnia zostały wydane dla województw podlaskiego i lubelskiego, a także dla części warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Po weekendzie będzie cieplej, ale jak mówi synoptyk MGW Michał Kowalczuk.
2: W rejonach podgórskich będzie największe ryzyko przelotnych opadów deszczu i burz. Na Mazurach także. Natomiast najwięcej rozpogodzeń wygląda na to, że będzie na Pomorzu, zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim. Natomiast jak to nad morzem bywa, temperatura też nie będzie zbyt wysoka, przeważnie około 19-21 stopni.
0: Ocieplić się ma się w środę. Widać się z niej panoramę Beskidów i jest popularnym miejscem wśród mieszkańców Śląska, ale nikt jej nie chce. Chodzi o hałdę Kostuchna w Katowicach. Spółka restrukturyzacji kopalń od lat nie może jej sprzedać. Dlatego radni apelują do prezydenta, by miasto przejęło ją za darmo. Ale jak mówi Marcin Krupa?
3: Na tą chwilę ja nie widzę sensu i konieczności.
0: Bo zagospodarowanie hałdy i późniejsza opieka nad nią to kolejny duży wydatek. Hałda była usypywana przez prawie 100 lat. Uszkodzona i ukradziona szpada z fontanny Szermierz we Wrocławiu. W sprawie zatrzymano 24-letnią kobietę. Wykonanie repliki to około 600 zł plus montaż. Mimo to szpada ginie kilka razy w roku, a jeszcze częściej, bo nawet kilkanaście razy rocznie, kradzione jest pióro z pomnika Aleksandra Fredry na wrocławskim rynku. W niedzielę na przemian słońce z chmurami, z których w wielu regionach może przelotnie padać słaby deszcz. Na termometrach od 19 do 20 stopni na południowym wschodzie i nad morzem, około 22 w centrum, do 28 w zachodniej Polsce.
4: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
2: Eco Taxi Home. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eco Taxi, który zna Home jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Eco Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Reklama. Bonton Radio.

Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: chce być w pojednanej Europie, musi przyjąć prawdę, mówi premier. Kierowcy zawracali w tunelu na S1, to mógł być błąd nawigacji. Nauczyciele i urzędnicy pilnują porządku na stacjach benzynowych, to doniesienia z Rosji. Jeśli Ukraina chce wejść do Unii Europejskiej, to musi rozliczyć się ze swoją historią i odciąć od nacjonalizmu. Takie głosy słychać w dniu uroczystości w 83. rocznicę rzezi wołyńskiej. Więcej o tym Wawrzyniec Zakrzewski.
1: Premier Donald Tusk mówi o prawdzie, o konieczności wskazania winnych, o jednoznacznym potępieniu ludobójstwa na Wołyniu, o tym, że fundamentem wspólnoty europejskiej jest nazywanie rzeczy po imieniu.
2: Kto chce przyłączyć się do tej wspólnoty, musi być na tę prawdę gotowy.
1: Tymczasem PiS, a dokładnie kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek, nie widzi już dla Ukrainy miejsca w Europie.
3: Składamy projekt uchwały w sprawie sprzeciwu wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej w związku z gloryfikacją sprawców zbrodni wołyńskiej.
1: Mowa tu o niedawnej decyzji prezydenta Wołodymyra Zełyńskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
0: Kierowcy panikują przed nowym tunelem S1 w węgierskiej Górce. Zawracają i jadą pod prąd. Doszło tam do kilku takich bardzo niebezpiecznych sytuacji. W błąd może wprowadzać jedna z aplikacji nawigacyjnych, która po pominięciu zjazdu sugeruje zawracanie. Drogowcy apelują, by nie ufać w 100% nawigacji i patrzeć na znaki. Nauczyciele i urzędnicy, kierowanie na stację paliw do pilnowania porządku w kolejkach. Tak według doniesień Radia Swoboda jest w niektórych regionach Rosji, a to w związku z pogłębiającym się niedoborem paliw po ukraińskich atakach na infrastrukturę paliwową. W zamian za pilnowanie porządku i spokoju na stacjach nauczyciele dostają herbatę i kawę. Dzisiejsze starcia Norwegii z Anglią oraz broniącej tytułu Argentyny ze Szwajcarią wyłonią pozostałych półfinalistów piłkarskich Mistrzostw Świata. Pierwszą parę tej rundy stworzą Francja z Hiszpanią, a dziś pierwsi na boisko na przedmieściach Miami o 23:00 wyjdą Skandynawowie oraz Anglicy. Batalia o krakowskie dorożki nadal trwa, mimo decyzji radnych o tym, że mają pozostać w mieście. Aktywiści i prozwierzęce organizacje zapowiadają dalsze działania. Jak zauważa rzeczniczka praw zwierząt w Krakowie, Sabina Janeczko?
4: Wiem, że są podnoszone argumenty, że to jest nasza tradycja krakowska, natomiast pamiętajmy, że tutaj ministerstwo odmówiło wpisania krakowskiej dorożki na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
0: A Miejska Komisja Ochrony Środowiska proponuje zastąpienie ich na przykład dorożkami elektrycznymi. W niedzielę sporo chmur, z których może miejscami padać słaby, przelotny deszcz. Na termometrach jutro maksymalnie od 19 do 20 stopni na południowym wschodzie i nad morzem, 22 w centrum, do 28 na zachodzie.
5: Słuchacie Bonton Radio.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Reklama. Ponton Radio.

0: Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama. 104 i 9 FM. 104 i 9 FM. Bonton Radio.

stłumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi te